Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: godzinę 22, a 6 rano. Zakaz objął m.in. sklepy, stacje paliw oraz sprzedaż alkoholu na wynos w restauracjach i barach. Mieszkańcy stolicy liczą, że nowe przepisy przyczynią się do poprawy porządku i ograniczenia nocnych incydentów związanych z alkoholem. Wczoraj, tuż przed wprowadzeniem zakazu, rozmawiał z nimi nasz reporter.
1: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
2: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja, teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
1: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy, my jesteśmy z Wrocławia, natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej.
3: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
4: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
0: Te głosy zebrał Michał Dobrołowicz. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie jednak obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych płatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Zmniejsza się zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Według aktualnych danych Instytutu Badawczego Leśnictwa w kraju nie obowiązuje już najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Największa część Polski znajduje się obecnie w strefie drugiego stopnia. Najniższy, pierwszy obowiązuje m.in. w części województw południowych oraz w zachodniopomorskim czy na Warmii i Mazurach. Synoptycy prognozują na początku tygodnia ochłodzenie i przelotne opady deszczu, co powinno dodatkowo ograniczyć ryzyko pożarów lasów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Czeka nas pochmurny dzień, choć będą miejsca, gdzie za chmur będzie wyglądało słońce. Parasole jednak trzeba mieć przy sobie. Co z temperaturą? W tej chwili najzimniej, jeśli chodzi o nasz piękny kraj, jest w Łebie niecałe 5 stopni, ale uwaga, u nas na południu w Raciborzu prawie 16. No, w ciągu dnia sytuacja będzie się nieco poprawiała, jeśli chodzi o temperaturę oczywiście, choć jedynie na krańcach wschodnich w Polsce powyżej 20 stopni, przed 20 zatrzymają się termometry niemal we wszystkich miejscach, w których nas słuchacie. No i parasole, przypomnę, to dzisiaj wyposażenie obowiązkowe. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jednak jest dzisiaj nie najlepszy.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach. Ratownicy TOPR odnaleźli ciało młodego turysty, który nie wrócił z wycieczki w góry. Poszukiwania rozpoczęto w czwartek rano po zgłoszeniu od siostry mężczyzny. Kobieta przekazała ratownikom zdjęcia z ostatniej wyprawy turysty. Po ich analizie poszukiwania skoncentrowano w rejonie Zawraciku i Zawratu Kasprowego. W trakcie akcji pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego natrafił pod ścianami Zawraciku na ciało bez oznak życia. Jak informuje TOPR, turysta znajdował się poza znakowanym szlakiem. Wszystko wskazuje na to, że zginął w wyniku około 30-metrowego upadku z wysokości. Ze względu na trudny teren do ewakuacji konieczne było użycie m.in. lin. W działaniach uczestniczyło 19 ratowników TOPR. Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz w Tatrach Bielskich. Przyczyną zamknięcia szlaku jest olbrzymia lawina, która zeszła w Mąkowej Dolinie.
9: Pracownicy TANAP-u szacują, że lawina naniosła materiał o długości prawie pół kilometra i szerokości 50 metrów. Jej grubość może wynosić nawet 10 metrów. Tę warstwę podmywa potok, powodując niebezpieczeństwo zapadania się naniesionego materiału. Tak olbrzymie masy śniegu prawdopodobnie nie roztopią się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

0: Ostatnio tak wielka lawina zeszła w tym rejonie 2 lata temu w lipcu. Pod masami błota zginęły wtedy 2 kobiety.
1: Relację przygotowała Beata Danis-Jastrzębska. Kłady pod lupą w powiecie tatrzańskim. Policjanci z zakopiańskiej drogówki dzielnicowi i patrole interwencyjne prowadzili wczoraj wzmożone kontrole tych pojazdów. Funkcjonariusze pojawili się m.in. w Poroninie, Zakopanem i Kościelisku. W Poroninie mundurowi skontrolowali 3 kłady poruszające się drogą publiczną. Tym razem obyło się bez mandatów. Kierujący byli trzeźwi, mieli odpowiednie uprawnienia, a pojazdy były zarejestrowane i ubezpieczone. Podobne działania prowadzono także na osiedlach Wojdyły, Mrowce, Antałówce i Bachleckim Wierchu w Zakopanem oraz w rejonie Butorowego Wierchu i Dudkówki w Kościelisku. Policja zapowiada kolejne kontrole i przypomina, że zgłoszenia dotyczące nielegalnej jazdy kładami można przekazywać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi zapewniają, że będą dążyć do tego, aby te sprawy miały swój finał w sądzie. Mieszkańcy Nowego Targu wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji głos oddało 2094 osoby. Do podziału było 500 000 zł, 450 tysięcy na projekty inwestycyjne i 50 tysięcy na zadania społeczne.
2: Zadanie miękkich, najwięcej punktów, bo to tak należy traktować, zebrało zadanie jubileusz 35-lecia parafii świętego brata Alberta na osiedlu Niba, które uzyskało 376 punktów. Na drugim miejscu są projekt Wakacje pełne sportu dla dzieci z miasta Nowy Targ. Na miejscu trzecim Stop Hate, integracja dzieci i młodzieży poprzez sport. Tutaj również to zadanie zdobyło ponad 200 punktów, dokładnie 208 punktów. Na miejscu czwartym Stojak pod ręką, rozwój mobilności rowerowej w Nowym Targu, 111 punktów oraz na miejscu, można powiedzieć, ostatnim punktowanym, premiowanym skierowaniem do realizacji zadanie pod tytułem Poczuj i doceń autyzm, 86 punktów. Z 2 zadań, które się nie zakwalifikowały do realizacji, to jest zadanie Książka na spacerze, plenerowa szafa biblioteczna na Nowym Targu, które zdobyło tylko 29 punktów oraz zadanie Promocja hokeja na lodzie w przedszkolach i szkołach podstawowych. To zadanie uzyskało tylko 27 punktów. Jeśli chodzi o zadania, proszę Państwa, inwestycyjne, twarde, na miejscu pierwszym wygrało zadanie pod tytułem Bezpieczny Nowy Targ, zintegrowany system monitoringu w 10 lokalizacjach miejskich. Tu rzeczywiście bardzo duży był odzew ze strony mieszkańców, osiedli wielorodzinnych, którzy chodzili, przychodzili, dzwonili, dopytywali się o możliwości głosowania. To zadanie zdobyło 685 punktów. Na miejscu drugim jest przyjazna przestrzeń, zieleń i rekreacja, 416 punktów. I na miejscu trzecim Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla OSP oraz grupy podhalańskiej GOPR-u. Jak wiemy, proszę Państwa, tutaj ci inicjatorzy co rok w rok składają swoje tutaj zadania w ramach budżetu obywatelskiego i rok w rok zdobywają sporo, proszę Państwa, tych punktów. W tym roku są na miejscu trzecim, 157 punktów. Pewnie z uwagi też na to, że już było wiadomo wcześniej, że ta pula jest niewykorzystana, jeśli chodzi o te zadania, stąd nie było potrzeby, aby aż tak zabiegać o te głosy dla poszczególnych projektów. Przypomnę jeszcze, że na miejscu czwartym jest projekt Nowotarskie Wodopoje. W kilku lokalizacjach miasta będą lokalizowane takie punkty, do których będzie można było się napić wody z miejskich wodociągów. Oraz na miejscu ostatnim, piątym, Oaza Pokoleń, montaż ławek parkowych z pergolami i zielenią.
1: Mówił Wojciech Watycha z Nowotarskiego Urzędu Miasta. W Nowym Targu odbyły się 3 konkursy na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Ostatni z nich wyłonił Leszka Postówkę na dyrektora tej placówki. Pełnił on tę funkcję w latach 1998-2003. Od 2 lat był pełniącym obowiązki dyrektora tej placówki.
0: Proszę wyjaśnić tą sytuację. Odbyły się 3 konkursy. W jednym z nich wyłoniono kandydatkę, no ale nie doszło do obsadzenia jej na tym stanowisku. Dlaczego? Jak to się stało?
3: Po rozmowie z panią, która tutaj była rekomendowana, no, doszedłem do wniosku, że jeszcze nie jest gotowa na to, ażeby objąć funkcję dyrektora w pełnym zakresie. Proponowałem pewne rozwiązanie przejściowe, czyli trochę takiego jakby współpracy z pełniącym obowiązki dyrektora Leszkiem Pustówką. No, nie zyskało to akceptacji, w związku z tym nie doszło po prostu do powołania. Jest to moja decyzja i moja ocena jakby tutaj kandydata. W związku z tym odbył się 3. konkurs. konkurs. No i w tym trzecim konkursie udało się już jakby rozstrzygnąć. No tak się akurat stało, że w tym trzecim konkursie wystartował pełniący obowiązki dyrektora pan Leszek Pustówka, no i został przez komisję oceniony jako najlepszy z kandydatów, którzy startowali w tym konkursie.
1: Nowy, stary dyrektor będzie kontynuował swoją prowadzoną do tej pory działalność.
3: Współpraca przy tworzeniu tej nowotarskiej Alei Gwiazd, czy też kolejne jego projekty związane z osobą właśnie pana Jana Kantego Pawluśkiewicza, innych zasłużonych twórców, współpraca z, no tutaj ze światową czołówką jazzu, bluesa, to są właśnie kontakty, które pan Leszek Pustówka ma, wykorzystuje dla tego, żeby w Nowym Targu gościli naprawdę artyści z najwyższej półki tutaj, jeżeli chodzi o muzykę, o też taką działalność artystyczną, więc na pewno dużo sobie obiecuję po tej kadencji, która przed panem Leszkiem się otworzyła.
1: Szczegółowy plan działań Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu poznamy niebawem na specjalnie w tym celu przygotowanej konferencji prasowej. Z Grzegorzem Watychą, burmistrzem Nowego Targu, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Przez dwa dni na Placu Niepodległości w Zakopanem swoje umiejętności prezentowali młodzi kadeci z 16 najlepszych szkół wojskowych w Polsce.
4: Zjechali się, aby zaprezentować swój kunszt, przygotowanie oraz determinację w muszce indywidualnej, jak również zespołowej. Jest to już 11. edycja ogólnopolskiego przeglądu musztry klas wojskowych. Można również zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przedstawiciele wojskowych centrów rekrutacji udzielą szczegółowych informacji w zakresie naboru do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: W ponad 450 szkołach wojskowych w Polsce uczy się 33 tysiące kadetów w oddziałach przygotowania wojskowego, mówił kapitan Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Najwięcej aplauzów wśród widzów na Zakopiańskim Placu wywołał pokaz musztry z bronią w układach dowolnych.
5: Jak długo uczyliście się takiej musztry z bronią?
6: No to wie pani, musztry to się ćwiczymy od pierwszej klasy, ale tak z bronią to od półtorej roku.
5: Czy to jest trochę niebezpieczne?
7: Tak, miałem kilka kontuzji przez tą broń, niestety.
6: Wie pani, ile my to palców sobie pobijali, mięśni, wszystkiego. Czasem nie chciało, ale trzeba było.
5: A co to za karabin w ogóle?
6: To są mauzery, a co najtrudniejszego, no to chyba zgranie, no nie? Żeby tak, wie pani, żeby było synchro, a nie każdy zrobi to, co sobie chce, nie?
5: Zamierzacie związać swoją przyszłość z wojskiem?
7: Tak, na pewno.
5: To są trudne czasy. Taka przyszłość będzie związana nie tylko z pokazami, ale być może z walką również.
6: No ja wiem i na to się pisze, tak?
5: Chcecie bronić kraju?
6: No tak, i wiem, do czego się to zobowiązuje, no nie? Przysięgając.
5: Co skłoniło dziewczyny do tego, żeby iść do klasy mundurowej?
8: Dziadek był w wojsku i to też mnie tak skłoniło, żeby pójść.
5: Jest satysfakcja z nauki w takiej klasie?
8: Jest, jest. Duża satysfakcja. Jest też duże wsparcie od rodziców i taka duma rodziców, że biorę udział w takich zawodach. Zajmujemy nawet wysokie miejsca. No i dumni są.
1: Z uczniami zespołu szkół licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku rozmawiała nasza reporterka Beata Denis Jastrzębska.
9: Witajcie w naszej bajce. Chciałoby się tak bajkowo rozpocząć nasze poranne spotkanie, tak? Bo dzisiaj Dzień Dziecka. Oj, sporo będzie się działo wokół nas, o czym my z przyjemnością będziemy was informowali. Marek Moc, dzień dobry, witam. Zapraszam na nasze poranne spotkanie.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Jeden z najważniejszych dni w roku właśnie dzisiaj. No bo najważniejszy jest oczywiście Dzień Matki, a jak już jest matka, to jest dziecko. Tak jest, Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, poniedziałek, 152 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 20 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 14 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Oprócz Dnia Dziecka mamy Światowy Dzień Rodziców, jest Dzień Bez Alkoholu, Dzień Mleka, Święto Bułki, Święto Służby Ruchu Lotniczego. A na liście solenizantów Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętopełk. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu dzisiaj niezbyt ciepło, 8 stopni o poranku, a w ciągu dnia no też lepiej nie będzie, do 12, no może 15, zapowiadają synoptycy, i to tak bardzo ambitnie. Do tego jeszcze deszcz będzie nam towarzyszył przez cały dzień, tak więc dzisiaj parasole koniecznie przy sobie.
1: Radio Alex.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Powoli kończą się sezony w sportach zespołowych. No, piłkarze nasi, jeśli chodzi o reprezentację, chyba już poczuli wakacje, bo nie popisali się wczoraj. Ale czy to tak miało wyglądać? Podobno tak. Dobra, nie będziemy się znęcali nad nimi. Iga Świątek, smutne urodziny, ale dzisiaj jeszcze Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa będzie nas reprezentowała. No i proszę, w Ekstraklasie też nowe zespoły, Wieczysta Kraków. To jest ciekawa historia, ale chyba czasu by nam o poranku nie wystarczyło. Dobrze, skupmy się na tym, na czym się najlepiej znamy, na muzyce. Już za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Poniedziałkowy poranek, za nami ostatni majowy weekend, jaki był, no, zmienny. Przed nami pierwszy czerwcowy i to od razu długi. Jaki będzie? No, dość kapryśny, zdaje się, ale o tym jeszcze przyjdzie pora opowiedzieć. Za chwilę, punktualnie o 7:00, przekażemy wam najważniejsze wiadomości.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. 67-letnia polska turystka zginęła w słowackim raju. Tragiczny wypadek motocyklisty w Nowym Targu. W drugiej części wiadomości, czy order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu? Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek to pierwszy dzień czerwca. Przypominamy, na zegarach godzina 7:00, zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań polskiej turystki w słowackim raju. Ratownicy

0: zeszła z oznaczonego szlaku w wąwozie Piecki. Akcję utrudniał brak zasięgu, który nie pozwalał na skontaktowanie się z poszukiwaną przez telefon. W akcji brali udział ratownicy z psami, a także dron. Zaginiona Polka została odnaleziona w godzinach wieczornych na stromych zboczach pod wielkim wodospadem w wąwozie Piecki. Niestety już bez oznak życia. Jakie są podmienki? Na co by mali dawać pozór? Warunki turystyczne są dobre, wszystkie szlaki są otwarte. To, na co trzeba zwracać uwagę, to śledzić ostrzeżenia wydawane przez Chorską Zachranną Służbę, nie schodzić z wyznaczonych szlaków i dobrze oceniać swoje możliwości.
1: Z Józefem Rychnawskim, naczelnikiem Chorskiej Zachrannej Służby w Słowackim Raju, rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. W minioną sobotę ratownicy kilka razy wyruszali do akcji w Słowackim Raju. Między innymi nieśli pomoc 48-letniemu Polakowi, który zranił się w nogę i nie był w stanie o własnych siłach kontynuować wycieczki.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Tragiczny wypadek motocyklisty w Nowym Targu. W minioną sobotę około godziny 12:20 na osiedlu Oleksówki doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ, kierujący motocyklem typu cross, z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w przydrożną latarnię. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Motocykl, którym poruszał się 40-latek, nie był dopuszczony do ruchu. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Już jutro w Zakopanem odbędą się uroczystości upamiętniające 40. rocznicę sprowadzenia prochów Kazimierza Przerwy Tetmajera na Pęksowy Brzyzek. Obchody rozpoczną się o godzinie 16:30 przy grobie poety na Starym Cmentarzu. O godzinie 18:00 w kinie Sokół zaplanowano koncert Błękitne Zadumanie, imprezję słowno-muzyczną poświęconą życiu i twórczości autora legendy Tatr. Groźny wypadek w Trybszu i niebezpieczny incydent z dronem podczas akcji ratunkowej. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Za tydzień kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego może odebrać to odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu.
4: To jest konsekwencja decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
3: Winę za pogorszenie relacji ponosi Ukraina, podkreśla Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Te relacje wyglądają źle, natomiast nie z winy Polski. Polska przez właściwie dziesiątki lat bardzo dużo zainwestowała w dobre relacje z Ukrainą. Nie ma żadnej wzajemności z drugiej strony, wręcz przeciwnie, ostatni policzek nam wymierzony poprzez ponowne, kolejne już gloryfikowanie ludobójców ZUPA zasługuje już, jest jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć dość.
4: To Marcin Horała z PiS. Według Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej reakcja naszego kraju powinna być ostrożna.
6: Nie powinniśmy nadmiarowo reagować na tą złą decyzję. Absolutnie bardzo źle oceniam decyzję o nadaniu. To jest dla nas bardzo trudne, pamiętając o ponad 100 tysiącach Polaków zamordowanych przez UPA, ale dzisiaj mamy sytuację wojenną i trzeba reagować mądrze ku przyszłości, a nie tylko pamiętać o rozliczeniach.
3: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków.
4: Amerykańskie dowództwo CENTCOM informuje o poranku, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary, centra dowodzenia i kontroli dronów na irańskich wyspach Goruk i Keshm.
3: Ataki, jak czytamy, były odpowiedzią na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi.
4: Tyle centralne dowództwo USA. W odpowiedzi Iran twierdzi, że zaatakował bazę lotniczą wykorzystywaną przez siły amerykańskie na wyspie Sirik w południowym Iranie. To 94. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia, przypominamy, obowiązuje zawieszenie broni.
7: Na Podhalu dzisiaj niezbyt ciepło, 8 stopni o poranku, a w ciągu dnia też lepiej nie będzie, do 12, może 15, zapowiadają synoptycy, i to tak bardzo ambitnie. Do tego jeszcze deszcz będzie nam towarzyszył przez cały dzień, tak więc dzisiaj parasole koniecznie przy sobie.
8: Poniedziałki nie straszne, kiedy weekend rozpoczyna się w czwartek.
7: I tym optymistycznym dzień dobry, witają się z wami
8: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
8: Zapraszamy.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i oczywiście nasz horoskop.
1: I zodiakalny rak słucha nas teraz uważnie. Dziś warto postawić na konsekwencje. Nawet małe kroki mogą przynieść większy efekt niż się spodziewasz. A wieczorem znajdziesz chwilę na przyjemność, na którą od dawna brakowało czasu.
0: Bliźnięta, ktoś może zaskoczyć się ciekawą propozycją lub wiadomością, która poprawi ci humor. To dobry dzień, by wyjść poza rutynę i spróbować czegoś nowego.
1: Waga, drobny gest z twojej strony może wywołać dziś bardzo pozytywną reakcję otoczenia. W sprawach zawodowych lub prywatnych warto zachować równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: mamy poniedziałek, ale taki świąteczny, wiadomo, dziś Dzień Dziecka, Światowy Dzień Rodziców także, Marek pewnie przypominał, ale świętować możecie już przy stole.
1: No tak, przypomnę, to Dzień Bułki i Dzień Mleka, czyli wystarczy przygotować klasyczne śniadanie i można powiedzieć, że bierze się udział w dwóch świętach jednocześnie.
0: I pomyśl, niektóre święta wymagają przygotowań przez wiele tygodni, a te można uczcić w mniej więcej 3-4 minutki.
1: No tak, najprostsze rzeczy smakują najlepiej, smacznego zatem życzymy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Po reklamie.
1: Rześko dzisiaj na Podhalu, a wynik jednocyfrowy w niektórych miejscach nad ranem. W ciągu dnia do stopni 15 zapowiadają synoptycy dla Zakopanego. No i podobnie ma być w całym regionie. Do tego jeszcze deszcz. Deszcz z różną intensywnością przez cały dzień będzie nam towarzyszył. A w nocy i jutro nad ranem, także o poranku, mogą pojawić się mgły i zamglenia. Jutro patrzę, że te opady powinny być coraz słabsze, choć na środę znów większe dostawy mokrego. Niewykluczone także burze. Ale za to od jutra ma być trochę cieplej.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraźcie sobie spacer na wysokości 180 metrów nad ziemią. I to po taśmie szerokiej na zaledwie 2 centymetry.
0: Czyli to jest taki spacer, na który ja bym się zdecydowanie nie wybrał.
1: No ja raczej też nie. A Estończyk Jan Ross przeszedł aż pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Po drodze walczył nie tylko z wiatrem, z kurczami mięśni, ale także z rozpraszającymi go ptakami. No mało tego, kilka metrów przed metą jeszcze udzielił wywiadu. Zdążył podziękować kibicom machającym z okien wieża. Wtedy to sobie wyobrażasz?
0: Nie wyobrażam sobie, ale ciekawe jak on to wszystko przetrwał. Znaczy on mówił o tym, jak to przetrwał. Przyznam szczerze, jeśli byłbym na dole i patrzył w górę, też nie byłoby mi łatwo.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: kalendarzu pierwszy dzień czerwca, więc dzisiejsza myśl dnia musi brzmieć tak.
1: Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle zajętym czymś i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.
0: I coś w tym jest, z tą myślą was pozostawiamy i zapraszamy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Dron utrudnił pracę lotniczemu pogotowiu ratunkowemu po groźnym wypadku w Trybszu. Ucierpiały w nim 13-latki. W części z kraju i ze świata strażacy mają nadzieję, że do końca tygodnia uda się dogasić wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, na zegarach godzina 8. Zapraszamy was na kolejne wydanie wiadomości.
2: Anna Grudek, zaczynamy. Dron utrudnił akcję ratunkową z udziałem śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, alarmują strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trybszu. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną sobotę około godziny 9 na drodze gminnej w Trybszu, prowadzącej w kierunku Czarnej Góry. 19-letnia kierująca samochodem osobowym mieszkanka gminy Łaprzeniżne straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z jezdni, a następnie uderzyła w drzewo. W aucie podróżowały z nią dwie 16-letnie pasażerki. Kierująca pojazdem była trzeźwa. Dwie poszkodowane nastolatki zostały przetransportowane karetkami do szpitala. Do wypadku zadysponowano

0: informuje wójt gminy Bukowina Tatrzańska, wykonawca rozpoczyna układanie warstw bitumicznych na wierzchni, co wiąże się z wyłączeniem z ruchu odcinka drogi w godzinach od 8 do 18. W tym czasie nieprzejezdny będzie fragment od przepustu na Czerwonce do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w rejonie posesji pod Grapą 39. Dojazd do przyległych posesji w trakcie prac będzie niemożliwy. Termin robót może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych. O kolejnych etapach prac mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Od dzisiaj również kierowcy w Zakopanem muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Walkosze. Na odcinku około 625 metrów od skrzyżowania z ulicą Droga do Olczy do budynku nr 28 będą występowały przejściowe utrudnienia w ruchu kołowym w związku z utwardzaniem poboczy.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Władza i kultura po II wojnie światowej w Zakopanem. To temat prelekcji, która odbędzie się w zakopiańskim Czerwonym Dworze.
2: Na temat II wojny światowej w Zakopanem wydano już niejedną książkę. Opowiada o niej również ekspozycja w Muzeum Palas. Zdecydowanie mniej wiemy o tym, co działo się w mieście po 1945 roku. I właśnie o pierwszych latach powojennego Zakopanego, o jego życiu kulturalnym w cieniu polityki oraz o tym, jaką rolę pełniły środowiska twórcze w okresie przemian ustrojowych, opowie dr Alicja Tatarczuch-Maciata.
0: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Wieczór w Czerwonym Dworze odbędzie się już dzisiaj. Początek o godzinie 18. Tyle z regionu. W wiadomościach o 9 będziemy Was ostrzegać przed niedźwiedziami w Skawie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Strażacy mają nadzieję, że do końca tygodnia uda się całkowicie dogasić wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
4: Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Witamy Cię, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
4: Co dzieje się na miejscu?
5: Na obszarze objętym pożarem wciąż pracuje ponad 1000 osób, 800 strażaków, a poza nimi żołnierze i leśnicy. W akcji wciąż bierze udział ponad 200 pojazdów i maszyn. Teraz ekipy skupiają się na przelewaniu ściółki i miejsc, w których pojawić się może ogień. Jak mówił mi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
6: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
5: Strażacy patrolują cały obszar z powietrza przy użyciu dronów i urządzeń na podczerwień. Powstała specjalna magistrala zaopatrująca ich w wodę. Usypują też wokół miejsca pożaru wał ziemny, który ma zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia, gdyby znów się pojawił.
3: Wybuch w fabryce zbrojeniowej Hanwha Aerospace w Daejeon w Korei Południowej. Według aktualnych informacji 5 osób zginęło, 2 doznały rozległych poparzeń. Służby ratunkowe opanowały już pożar.
4: Do eksplozji z nieznanych dotąd przyczyn doszło na parterze jednego z budynków kompleksu. Krótko przed 11 czasu lokalnego, czyli 3 godziny temu. Według południowo-koreańskiej agencji Yonhap służby odebrały w tym samym czasie ponad 30 zgłoszeń o potężnym huku i gęstym dymie.
3: Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung zlecił dokładne zbadanie przyczyn tragedii. Hanwha Aerospace to jest czołowy południowo-koreański producent sprzętu obronnego, m.in. systemów artyleryjskich i silników rakietowych. W piłce krajowej piłkarska historia jak z bajki.
4: Jeszcze 5 lat temu występowali w lidze okręgowej, a od 7 godzin...
7: Cieszę się, jestem z Krakowa, także fajna sprawa dla mnie. Naprawdę i tutaj no, będzie ciekawie w Ekstraklasie w przyszłym sezonie, na pewno w Krakowie.
3: Czy zdanie Michała Pazdana podzielają fani piłki nożnej w stolicy Małopolski? Dziś o poranku sprawdzimy to koło stadionu Beniaminka Ekstraklasy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Rześko dzisiaj na Podhalu, a wynik jednocyfrowy w niektórych miejscach nad ranem. W ciągu dnia do stopni 15 zapowiadają synoptycy dla Zakopanego. No i podobnie ma być w całym regionie. Do tego jeszcze deszcz. Deszcz z różną intensywnością przez cały dzień będzie nam towarzyszył. A w nocy i jutro nad ranem, także o poranku, mogą pojawić się mgły i zamglenia. Jutro patrzę, że te opady powinny być coraz słabsze, choć na środę znów większe dostawy mokrego. Nie wykluczone także burze. Ale za to od jutra ma być trochę cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam.

0: sezam.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Poniedziałkowy poranek o tej godzinie. Trochę sentymentalnie, trochę odkrywczo.
3: No i na pewno o tym, że dziś Dzień Dziecka.
2: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
2: Zapraszamy.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: To Dzień Dziecka, więc na chwilę przenieśmy się do czasów, kiedy największym problemem było to, czy zdążymy wrócić do domu przed zmrokiem.
0: No, niektórzy z dzieciństwa pamiętają jeszcze gumy, kulki, tamagoci, karteczki do segregatora albo wieczory z Reksiem w telewizji.
1: A może coś jeszcze innego? Co dziś wraca do was z największym sentymentem?
0: Jeśli macie ochotę się tym podzielić, formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czasem nawiązujemy do tego, co dzieje się na światowych kortach tenisowych. Dziś mecz Maji Chwalińskiej w Roland Garros w Paryżu. Trzymamy kciuki. A zastanawiałyśmy kiedyś, co dzieje się z tymi piłkami, których podczas takich turniejów zużywa się tysiące.
0: No właśnie, bo to nie są wcale małe liczby.
1: Tak, weźmy taki Wimbledon. Tam co roku zużywa się ponad 55 tysięcy piłek.
0: No to robi wrażenie, tyle piłek. No i co dalej z nimi, pytam.
1: No, część z nich dostaje drugie życie i to w bardzo nietypowej roli, co obstawiasz?
0: No, raczej nie biorą dla rodziny i sąsiadów.
1: No raczej nie. Otóż te zużyte piłki są przerabiane na schronienia dla zagrożonych myszy. Czyli zamiast, wiesz, na kortach lądują jako małe, bezpieczne domki w naturze.
0: Niesamowite. Jak się okazuje, tenisowa piłka może mieć drugą, bardzo spokojną karierę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
14: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Na Podhalu dzisiaj obowiązkowe wyposażenie to sprzęt przeciwdeszczowy. Przez cały dzień opady będą nam się pojawiały. Temperatura nie przekroczy 15 stopni. Ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1011 hektopaskali. Biometr jednak jest nie najlepszy. Wiatr na ogół z północy, ale na szczęście słaby i umiarkowany. Nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Nieco cieplej od jutra ma się zrobić. No i to chyba jedyna nutka optymizmu.
4: Radio Alex.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mamy Dzień Dziecka, więc pewnie wielu z was ostatnio biegało po sklepach z zabawkami, a tymczasem okazuje się, że jedna z najważniejszych zabawek w historii jest całkowicie darmowa.
0: Tak, w 2008 roku do Galerii Sław Zabawek obok Lego i Barbie trafił zwykły patek.
1: No to tak, po prostu. Eksperci uznali, że to jedyny gadżet na świecie, który nie potrzebuje baterii, a ma nieskończoną liczbę zastosowań. Czyli na przykład co? No co? Co mamy?
0: Miecz świetny, wędka, magiczna różdżka.
1: Na przykład. I nie trzeba właśnie kupować baterii, czytać instrukcji obsługi, no i sprzątać pół dnia.
0: No jeśli bawiliście się podobnymi hitami dawnych czasów, na przykład drewnianą łyżką i macie ochotę o tym napisać, dajcie znać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: 1 czerwca w 1980 roku wystartowała CNN. Pierwsza na świecie telewizja informacyjna nadająca wiadomości 24 godziny na dobę. Wtedy wielu uważało, że nikt nie będzie chciał oglądać wiadomości przez cały dzień.
0: A tu proszę. Tego dnia w 1938 roku do sprzedaży trafił pierwszy numer Action Comics, w którym zadebiutował Superman.
1: A o tym, co dzieje się tu i teraz, nasze wiadomości polecamy wam o każdej pełnej godzinie. Za chwilę startują kolejne o 9:00.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Niedźwiedź widziany w Skawie. Policja ostrzega i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Przed nami kulminacja obchodów jubileuszu Nowego Targu. W drugiej części serwisu coraz bardziej przeciąga się sprawa postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Po reklamie.
3: Dziś poniedziałek, to pierwszy dzień czerwca, na zegarach 9:00, przed nami wiadomości.
4: Anna Krudek, zapraszam. Uwaga mieszkańcy Skawy, policja poinformowała o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie miejscowości. Zwierzę było widziane w minioną sobotę pomiędzy godziną 17 a 18. Jak przekazują służby, niedźwiedź oddalił się już z rejonu zabudowań i obecnie nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Sytuacja jest jednak monitorowana przez policję, odpowiednie służby oraz koła łowieckie. Funkcjonariusze przypominają, aby w przypadku spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani dokarmiać. Należy zachować bezpieczny dystans, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie oraz unikać pozostawiania odpadów mogących przyciągać dzikie zwierzęta. Każdy przypadek zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Nowy Targ przygotowuje się do kulminacji obchodów 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta. Główne wydarzenia jubileuszowe będą się odbywały od 19 do 22 czerwca. Świętowanie rozpocznie uroczysta sesja Rady Miasta oraz koncert Orkiestry Wojskowej.

0: Skala.
1: Już niebawem na stronie gminy Poronin pojawią się formularze zgłoszeniowe do konkursu na najpiękniejszy ogród. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lipca. Działki będą oceniane kilkukrotnie w ciągu sezonu. Wyniki poznamy jesienią. Wójt gminy podpowiada, na co szczególną uwagę będzie zwracało jury.
2: Będziemy doceniać wszystko. To, czy są warzywa, czy są krzewy, czy są kwiaty, czy są drzewa. Chcemy w ten sposób troszkę walczyć z tą betonozą. To nie chodzi o ogrody zaprojektowane przez firmę, która przyjedzie i za milion monet zrobi ogród. On jest też piękny, on jest też wizytówką, ale chcemy promować czasami te ogrody babci, w których są stare gatunki kwiatów, które są zadbane. Chcemy je po prostu pokazać.
1: Nagrodą będą bony na zakupy w sklepach ogrodniczych, mówiła wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie walka z kładami łamiącymi przepisy na Podhalu trwa. Jednym z ostatnio zatrzymanych okazał się poszukiwany mieszkaniec Krakowa. Teraz przed Wami najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Mają je dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
4: Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem wciąż się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze co najmniej przez miesiąc.
3: Wydarzenia w tej sprawie śledzi Tomasz Skory. Tomku, skąd ta zwłoka?
5: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
4: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Taki wpis Donalda Trumpa pojawił się o poranku na prezydenckim koncie w serwisie Truth.
3: Rozmowy trwają, wciąż jednak daleko do porozumienia. Trump w piątek zapowiadał ogłoszenie jeszcze tego samego dnia ostatecznej decyzji w sprawie Iranu. No, mamy poniedziałek.
4: Paweł Żukowski, nasz amerykański korespondent na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Co zatem wiemy o poranku w poniedziałek?
6: Dzień dobry. Teheran informuje, że rozmowy trwają. Nie powinniśmy wiązywać wagi do spekulacji i nie możemy oceniać rozmów, dopóki nie osiągniemy jednoznacznego rezultatu, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu. I chyba było to odniesienie do słów Trumpa z zeszłego tygodnia. Prezydent stwierdził, że Iran zgodził się prawie na wszystko i porozumienie jest blisko. Z kolei główny irański negocjator oświadczył wczoraj, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Naszym jedynym kryterium jest osiągnięcie namacalnych rezultatów, zanim wypełnimy nasze zobowiązania, powiedział. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Na Podhalu dzisiaj obowiązkowe wyposażenie to sprzęt przeciwdeszczowy. Przez cały dzień opady będą nam się pojawiały. Temperatura nie przekroczy 15 stopni. Ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1011 hektopaskali. Biometr jednak jest nie najlepszy. Wiatr na ogół z północy, ale na szczęście słaby i umiarkowany. Nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Nieco cieplej od jutra ma się zrobić. No i to chyba jedyna nutka optymizmu.
8: Poniedziałkowy poranek, a niebawem powiemy o sławnych, wpływowych i bogatych.
7: No, okazuje się, że niektórzy z nich mogą zaskakiwać.
8: Koniecznie zostańcie z nami, Ewelina Kraczek
7: i Marek Moc.
8: Zapraszamy. Muzyka wybrana dla
0: ciebie. Radio Alex.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale też małą kawą i oczywiście ploteczką.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Temat Jamesa Bonda powraca. Temat, który od lat rozpala wyobraźnię fanów kina na całym świecie.
0: No i nadal nie mamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Kto zastąpi Daniela Craiga? Spekulacje trwają, są wstępne przesłuchania, więc atmosfera robi się coraz bardziej 007.
1: A Oliwę do ognia dodała nowa reklama perfum znanej marki, w której Jacob Pilordi pojawił się jako elegancki włamywacz, trochę jak Bond, tylko wiesz, w takiej wersji perfumowej.
0: Kradzież, jest akcja, jest styl, też jest styl, czyli wszystko się zgadza. Do tego przeciwniczka, akrobatyczna walka i klimat rodem z kina akcji, tylko bez jednego. Broni.
1: No ale z zapachem za to. Internet już huczy, że to może być coś więcej niż reklama, bo jeśli to było takie, no, nazwijmy to przesłuchanie, to Elordi właśnie ustawił się na pole position w wyścigu po rolę Bonda.
0: No, my dalej czekamy. Kto weźmie wszystko? To się okaże.
2: Radio Alex. Reklama.

0: Aqui do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Synoptycy ostrzegają dzisiaj przed burzami i silnym deszczem. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do godziny 15. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Opadom, które miejscami wyniosą od 25 do 40 mm, przejściowo będą towarzyszyły burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. W rejonach podgórskich temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 18 stopni, a na szczytach Tatr około 6 stopni Celsjusza.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My tutaj rzadko nawiązujemy do polityki, ale tym razem trudno przejść obok tej historii obojętnie.
0: No bo okazuje się, że podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych może dojść do dość nietypowej zamiany.
1: Bo część artystów zrezygnowała z udziału w wydarzeniu, więc Donald Trump zaproponował rozwiązanie.
0: Że zamiast koncertu wystąpi on sam. Tylko nie z gitarą, ale z przemówieniem.
1: Co więcej, napisał, że jest atrakcją numer jeden na świecie i przyciąga większą publiczność niż Elvis Presley w najlepszych latach.
0: One man show gwarantowany. No i ta grzywka.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Dzień dziecka pytaliśmy o najbardziej niezawodne zabawki sprzed lat. Ania pisze, że pudełko po butach było dla niej statkiem kosmicznym. Tomek wspomina starą oponę jako najlepszą huśtawkę świata.
1: Kasia widziała w drewnianej łyżce mikrofon, bat, miecz w jednym, dzieciństwo.
0: A my już teraz polecamy tematy ważne, aktualne, czyli zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Poszukiwany mieszkaniec Krakowa wpadł podczas kontroli kładów w Kościelisku. 40 tysięcy złotych dla OSP Tylka na remont remizy. W części z kraju i ze świata wypadek dwóch autokarów wiozących dzieci w Warmińsko-Mazurskiem. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: Media Markt.
5: Tylko teraz, Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 10:00. W poniedziałkowy poranek mamy dla Was wiadomości.
4: Anna Krudek. Zaczynamy. Tatrzańscy policjanci nie odpuszczają kierowcom quadów. Podczas jednej z kontroli na osiedlu Rysulówka w Kościenisku funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca Krakowa. Po sprawdzeniu danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tego samego dnia policjanci prowadzili działania także w innych rejonach Kościeniska. Na osiedlu Rybkówka dwóch kierowców quadów ukarano mandatami za brak obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Z kolei kontrola 5 kładów na osiedlu Butorów nie wykazała żadnych nieprawidłowości. W ramach wzmożonych kontroli prowadzonych w miejscach wskazywanych przez mieszkańców sprawdzane są zarówno drogi, jak i obszary narażone na niszczenie przez pojazdy terenowe. W działaniach wykorzystywane są m.in. kłady policyjne, samochody terenowe oraz drony.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
4: To już pewne. W Zakopanem będzie podwyżka opłat za śmieci. Zmieni się też sposób jej naliczania. O tym więcej nasza reporterka Beata Denis Jastrzębska.
5: Mieszkańcy domów jednorodzinnych nadal będą płacili za śmieci na podstawie liczby zgłoszonych osób. Natomiast opłaty dla mieszkańców bloków będą naliczane w oparciu o zużycie wody. Ten sposób ma przeciwdziałać uchylaniu się od opłat dzikich najemców i zaniżaniu liczby osób zamieszkujących dany lokal. Uchwała wycenia metr sześcienny wody na 10 zł 70 groszy. Zakłada, że jedna osoba zużywa średnio 3 metry sześcienne wody. Opłata w domach jednorodzinnych wzrośnie o 4 zł od każdej zgłoszonej osoby.
4: Na ulgi mogą liczyć posiadacze karty dużej rodziny. Właściciele kompostowników czekają większe niż dotąd zniżki.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
4: Dobra wiadomość dla strażaków ochotników z gminy Krościenko nad Dunajcem. Jednostka OSP Tylka otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania na prace remontowo-budowlane w strażnicy. Wsparcie pochodzi z pomocy finansowej udzielanej gminom z przeznaczeniem

0: ochrony środowiska. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie, w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie wybuchł pożar. Zapalił się rower elektryczny. Teraz przed Wami wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawią je Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Dziecko i osoba dorosła poszkolowane w zderzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, w jakim stanie są poszkodowani?
3: Strażacy zapewniają, że ich życiu nic nie zagraża. Osoba dorosła ma potłuczenia, natomiast dziecko ma podejrzenie urazu kręgosłupa i zdecydowano o wezwaniu LPR-u. Mówił mi wiceszef Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, Bartłomiej Nalazek, który dowodzi akcją na miejscu.
4: Są lekkie obrażenia, ale najprawdopodobniej LPR będzie lądował, jeżeli chodzi o dziecko, bo dziecko jest w kołnierzu. Nie zagraża nic, jakby zrobił temu dziecku, on jest przytomny, ale tutaj na polecenie, że tak powiem, szefa DTR-u ten LPR będzie kierowany do nas, tutaj my też będziemy ten LPR odbierać.
3: W sumie w obu autokarach były 52 osoby, one wszystkie zostały wyprowadzone z pojazdów przed przyjazdem ratowników. Wstępnie wiadomo, że jeden z autobusów najechał na drugi. Droga numer 591 jest zablokowana.
1: Krzysztof Zasada, to była aktualna informacja z Warmińsko-Mazurskiego. I teraz wieczysta Kraków.
2: Jeszcze kilka lat temu osiedlowy klub w Okręgówce.
1: A od ponad 10 godzin to klub ekstraklasowy. Przed 23 podopieczni Kazimierza Moskala przypieczętowali awans z zwycięstwem 2-1 nad Chrobrym Głogów i po raz pierwszy w historii zagrają w piłkarskiej ekstraklasie.
2: Przed siedzibą klubu na ulicy Chałupnika 16 jest Paweł Konieczny.
5: Zgadza się, dzień dobry.
2: Pawle, dla klubu i kibiców to miejsce symboliczne.
5: Tak, niewielki stadion zlokalizowany między blokami mieszkalnymi tuż obok kościoła za kopią Wileńskiej Ostrej Bramy. Tu swoje mecze wieczysta rozgrywała w drugiej lidze, tuż przed awansem na zaplecze Ekstraklasy. Wtedy był to sukces wręcz niewyobrażalny. Wczoraj natomiast na Stadionie Miejskim krakowscy piłkarze zrobili jeszcze jeden krok. I jak mówili mi kibice wieczystej, apetyt jest jeszcze większy.
6: No radość. Pierwszy taki moment w historii klubu, tak?
7: Tak. Ekstraklasy.
6: No. Trzy drużyny Ekstraklasy w Krakowie. Jest się czym chwalić.
7: Super.
6: Emocje do samego końca.
8: No co dalej? No teraz jazda na Ekstraklasy.
9: Mistrzostwo Polski oczywiście.
6: A dalej?
8: Nie wiem, Liga Mistrzów?
5: Przed Ligą Mistrzów najpierw walka o utrzymanie wśród elity, o ile zespół do rozgrywek przystąpi. Sprzed siedziby wieczystej Kraków, Paweł Konieczny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałek będzie pochmurny i deszczowy. Synoptycy ostrzegają też przed burzami z silnym wiatrem osiągającym prędkość do 60 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 14-15 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby, zmienny wiatr, a wysoko w Tatrach słaby i umiarkowany, również ze zmiennych kierunków. Na jutro synoptycy zapowiadają zdecydowaną poprawę pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: W tej godzinie będzie o współczesnych żartach i tych, które wspominamy dziś z sentymentem.
13: No to polecamy się i zapraszamy.
12: Ewelina Kroczek
13: i Marek Moc.
12: Zostańcie z nami.
14: Radio Ale.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, wyobraź sobie, że lecisz na wakacje do Hiszpanii. No wiadomo, słońce, plaża, relaks. A po kilku godzinach lotu pilot mówi, wracamy do domu.
0: No, brzmi jak bardzo nieudane biuro podróży.
1: A wszystko przez nazwę urządzenia Bluetooth. Załoga samolotu lecącego ze Stanów na Majorkę zobaczyła na liście pobliskich urządzeń nazwę zawierającą słowo bomba. No i wiadomo, zgodnie z procedurami potraktowała sprawę bardzo poważnie.
0: Czyli jeden głupi dowcip i cały samolot zawraca nad Atlantykiem, tak?
1: No, no, tak było. Według doniesień za zamieszanie miał odpowiadać nastolatek, który po prostu tak nazwał swoje urządzenie.
0: Oj, chyba nie tak chciał przejść do historii.
1: Chyba nie. Za to udowodnił, że czasem najdłuższą podróż można odbyć, no, nie ruszając się z lotniska docelowego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bozeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają w Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Tak, dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
8: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: W prognozach na dzisiaj duże i całkowite zachmurzenie, opady deszczu, a miejscami także burze. Może spaść gdzieniegdzie do 40 mm deszczu. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 18 stopni Celsjusza. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Noc ma być początkowo pochmurna, później pojawią się rozpogodzenia. Na wtorek synoptycy zapowiadają zdecydowanie więcej słońca.

0: poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To Dzień Dziecka i razem z wami robimy mały skok w przeszłość do czasów, które wielu z nas pamięta z uśmiechem.
0: No i słuchacze nie zawodzą. Mariola napisała: Reksio na dobranoc i kasety VHS, które przewijało się ołówkiem.
1: Takie macie wspomnienia z dzieciństwa. Oglądanie, przewijanie, modlitwa, żeby bagnetowit niczego nie zjadł.
0: Pani Dorota dorzuca: skakanie przez gumę, klasy na chodniku i rożada w szklanej butelce oddawana do sklepu.
1: Czyli pierwsze lekcje recyklingu były dawno, dawno temu, zanim to było jeszcze modne.
0: Paweł przypomina: telefony stacjonarne starczą, gdzie każdy numer trzeba było wykręcać do końca.
1: I pamiętasz, jak się pomyliłeś przy dziewiątce, reset, od nowa? No, to był to dopiero trening cierpliwości.
0: I jeszcze jeden hit od naszych słuchaczy: Dziennik Nauczyciela, ten papierowy, gdzie czasem można było coś dopisać, albo przynajmniej mieć nadzieję, że nikt nie zauważy.
1: Tak, a rodzice dowiadywali się dopiero na wywiadówce. Zero SMS-ów, zero maili, tylko ten jeden wielki moment prawdy w roku szkolnym. Takie macie wspomnienia z dzieciństwa.
0: Powspominaliśmy. No to dziękujemy za wasze wiadomości.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu. My nie zapominamy o dziś świętujących. Wcześniej jednak sprawdzamy, kto urodził się tego dnia. No ważne nazwisko. Marilyn Monroe urodziła się właśnie 1 czerwca, także Alanis Morissette. No i współczesny Spider-Man, czyli Tom Holland.
1: A na liście solenizantów dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętobełk.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomość.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00 pożar roweru elektrycznego w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. W części z kraju i ze świata wiemy więcej o zderzeniu dwóch autokarów w Warmińsko-Mazurskiem. Podróżowały nimi dzieci. Poszkodowany został jeden z chłopców. Anna Krudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: Dziś poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Jest 11:00, przed nami wiadomości.
3: Anna Grudek, zapraszam. Pożar w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. W minioną sobotę, tuż przed godziną 20:00, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluszkowcach zostali wezwani do pożaru roweru elektrycznego w garażu jednego z obiektów wypoczynkowych przy ulicy Zamkowej w Czorsztynie. Po przybyciu na miejsce kolejne zastępy wsparły działania prowadzone wcześniej przez strażaków z OSP Czorsztyn. Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali pomieszczenia oraz prowadzili ich oddymianie. Do akcji zadysponowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Targu. Sytuację szybko opanowano, zanim ogień się rozprzestrzenił.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Tatrzański Park Narodowy odradza dzisiaj wyjścia w wyższe partie gór. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Z powodu intensywnych opadów deszczu na szlakach jest mokro, ślisko i błotniście. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur powyżej lasu, utrudniający orientację w terenie. W szczytowych partiach gór, głównie w Tatrach Wysokich, zalega na części szlaków śnieg, zwłaszcza na stokach północnych, w żlebach oraz miejscach zacienionych. Należy zachować szczególną ostrożność. Jest ślisko, o tragiczne w skutkach poślizgnięcie nietrudno, dlatego Tatrzański Park Narodowy radzi odłożyć wyprawy w te rejony do czasu poprawy pogody i warunków.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Do renty lub wcześniejszej emerytury będzie można dorobić od czerwca o około 256 zł więcej, bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia. Dziś zmieniają się miesięczne limity dorabiania.
5: Przypomnę, że do emerytur i rent rzeczywiście można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że są limity przychodów, a ich przekroczenie może spowodować to, że ZUS zmniejszy lub też zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców, o limitach muszą pamiętać tak zwani wcześniejsi emeryci i renciści. Natomiast emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
3: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.
4: To są wiadomości z Podhala.
3: Już w najbliższy czwartek Nowy Targ ponownie stanie się stolicą kajakarstwa. Tego dnia rozpocznie się 84. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imienia Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Najstarsze i jedno z największych wydarzeń kajakowych w Europie. Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbędzie się na parkingu przy miejskiej hali

0: odsłonie.
1: Ratownicy na miejscu udzielają pomocy chłopcu, który ucierpiał w zderzeniu dwóch autokarów w miejscowości Wopławki Warmińsko-Mazurskiej.
2: Zdecydowano, że dziecko nie będzie transportowane do szpitala śmigłowcem LPR-u. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 591. Jeden z autobusów najechał na tył drugiego, mówi Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
3: 65-latek, który kierował tym pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru drugi z kierujących, 72-latek, wjechał w tył pojazdu. No i doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów.
1: Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez miejscowość Wopławki.
2: Teraz pytania o Polską Agencję Kosmiczną.
1: To ta rządowa instytucja powinna promować naszą obecność w kosmosie, a po zakończeniu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego promować polski sukces.
2: Zamiast tego agencja zajęła się wewnętrznymi sporami. Razem z nami Michał Radkowski.
4: Jestem, witam. Michale,
2: dlaczego tak przełomowe wydarzenie jak lot Polaka w kosmos nie miało wsparcia agencji, która za ten lot, podkreślamy, odpowiadała?
4: No, po pierwsze, zwolniono niemal wszystkie osoby odpowiedzialne za promocję lotu i organizację misji Ignis. Dwa tygodnie przed startem pracę straciła rzeczniczka Polsce. Do dziś nie powołano jej następcy. Przed lotem przygotowano szczegółowy plan komunikacji wydarzenia. Jak o misji opowiadać w mediach, kiedy i gdzie promować Sławosza po jego powrocie. Zamiast szeregu spotkań wyszło kilka na uczelni, a pozostałe organizowały prywatne firmy. A przecież zeszłoroczny lot w kosmos Polaka to ogromna promocja i dla naszego kraju, ale też dla polskich firm, które chcą działać w branży kosmicznej.
5: I te eksperymenty, i lot, i wszystko to powinno zmonetyzować się, tak? Czyli zwrócić się nie tylko sektorowi, ale zwrócić się nam wszystkim. Przez ten brak aktywności zarżnęliśmy kurę, która potencjalnie mogła znieść złote jajko.
4: Ocenia gorzko brak aktywności Polsy Maciej Myśliwiec, właściciel Space Agency, która wspiera dziś pro bono naszego astronautę. Jeszcze dziś oddamy mu głos, a także Polskiej Agencji Kosmicznej.
6: Synoptycy prognozują na dzisiaj opady deszczu momentami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Uwaga, do godziny 15 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. W najcieplejszym momencie dnia w Kościelisku termometry wskażą około 14 kresek powyżej zera. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby, zmienny wiatr, a wysoko w Tatrach słaby i umiarkowany, również ze zmiennych kierunków.
7: Już poniedziałkowe przedpołudnie. W Dniu Dziecka życzymy Wam dziś oczywiście dobrej zabawy.
8: Wszystkim, bo wszyscy jesteśmy dziećmi.
7: I słyszymy się jutro o tej samej porze. Za dziś dziękuję Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
7: Do usłyszenia.
9: Radio A.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Na popołudnie synoptycy prognozują duże i całkowite zachmurzenie. Będzie padał deszcz, może także zagrzmieć. Noc będzie początkowo pochmurna, opady deszczu mają jednak zanikać. Pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Po północy lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 9 do 12 stopni, a na szczytach Tatr około 4 stopni Celsjusza.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
3: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
2: I wyjdziemy tak wysoko?
3: Tak, kochanie, pod same chmury.
2: I zobaczymy pod stopami las?
3: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
2: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
3: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
2: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
3: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to by my się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: piątkowy wieczór samorządowcy i mieszkańcy naszego regionu pożegnali, a jednocześnie przywitali Kamila Stocha. Rozbudowa kanalizacji na Bukowinie. Od dziś możemy wchodzić w wyższe partie słowackich Tater. Więcej szczegółów już za chwilę. Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta, w plenerze wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Poniedziałkowe wydanie zaczynamy jak co tydzień podsumowaniem minionego weekendu. Tak więc po kolei. Piątkowy wieczór w Poroninie odbyło się spotkanie, na którym samorządowcy, sportowcy i zwykli mieszkańcy naszego regionu podziękowali Kamilowi Stochowi za długie roki emocjonującej kariery. Także śmiało możemy powiedzieć, że wieczór był pożegnaniem, bo Kamil nie będzie już skokał, ale też i przywitaniem, bo Kamil nie będzie już skokał. Ale że... Jaku? Co? Tu, że Kamil będzie teraz na miejscu zdecydowanie częściej niż był dotela, choć zgodnie z zapowiedziami samego mistrza z zębu, sportowa emerytura zapowiada się zdecydowanie aktywnie. Na piątkowym spotkaniu w Poroninie nie brakło wspomnień z całej kariery Kamila. A że atmosfera była luźno i przyjemno, to niejednemu uczestnikowi też udzielił się nastrój nej resztę wjechały ciostka, nejo zjot resztę ciostka, nejo resztę poseł dechałpy. Relacjonuje przebieg piątkowego spotkania nasz reporter, który lubi, no on lubi tak po różnych imprezach się przejść. Tu ciostko zaheci, tam co siłę bliźnie, roznał otwarciu nowego sklepu, nabrał kabanosów jakichś do kufajki. No i taki on jest,
2: Ja wiem, jaki on jest. No i właściwie to nie wiadomo, jaki on jest. No brakuje mu tych trzech grosy do złotego, no ale jaki program, taki reporter, więc dajmy mu spokój i zmieńmy temat. Bukowina rozwija sieć kanalizacyjną. W ostatnich dniach podpisana została umowa na budowę kolejnego odcinka sieci wraz z przepompownią przy ulicy Długiej. Inwestycja zgodnie z planem ma zostać wykonana do 19 sierpnia tego roku. Rozbudowa kanalizacji na Bukowinie to następny krok w kierunku poprawy komfortu życia mieszkańców, jak i ochrony środowiska, co nie wszędzie w naszym regionie jeszcze się odrobio, no bo są różne szkoły, różne podejścia, odrobią się kanalizacja, ale odrobią się też rua wyprowadzono bezpośrednio do takie bardziej ortodoksyjne, konkretne podejście, żadne tam fekalia. Zresztą fekalia? Jakie fekalia? I o takiej imprezie nie słyszą. To tyle w kwestiach kanalizacyjnych, a my na koniec zajmijmy się czymś znacznie przyjemniejszym. Dziś Dzień Dziecka. Tu oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego naszym najmłodszym, jednak 1 czerwca to też dzień niezwykle ważny dla turystów. Od dzisiaj Słowacy otwierają na całej długości wszystkie znakowane szlaki w Tatrach. Wyjątkiem będzie tego roku nieodległo od granic naszego kraju Mąkowo-Dolina, a parę dni temu zjechała potężna lawina. O szczegółach Beata Denis-Jastrzębsko.
11: Pracownicy TANAP-u szacują, że lawina naniosła materiał o długości prawie pół kilometra i szerokości 50 metrów. Jej grubość może wynosić nawet

0: Brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
1: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
0: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także minionej nocy. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpiecza uszkodzony dach jednego z domów. Jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem. Dwie kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
2: Jeden z nich to pracownik Urzędu Miejskiego, drugi to prezes spółki z branży deweloperskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorca miał dawać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Poza zatrzymaniami agenci CBA prowadzili też przeszukania w poznańskim urzędzie i w kilku innych lokalizacjach w Wielkopolsce. Podejrzani usłyszeli w sumie 10 zarzutów korupcyjnych i prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich dozór.
0: A na czym polega ta afera?
2: Według śledczych w latach 2020-2025 osoby reprezentujące firmy z branży deweloperskiej miały dawać łapówki urzędnikom, a chodziło o uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych. Dotychczas zarzuty w tym śledztwie usłyszały 23 osoby.
0: Z lotniska w Krakowie wystartował samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Maszyna ma przetransportować z Chin do kraju pozostającą w śpiączce Polkę. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało pomoc dla Klaudii z Wałbrzycha. 24-letnia studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Pogoda będzie jutro zdecydowanie lepsza niż dziś. Wtorek już od samego rania powinien być pełny słonka i to w zasadzie nad całym naszym regionem. Temperatury w somros. Termometry w Zakopanem będą pokazywały jutro koło południa 17 stopni. W stolicy Podhalo jeszcze przyjemniej, bo do 20. Ciśnienie we wtorek powinno osiągnąć idealną wartość. Na barometrach 1013 hektopaskali, więc samopoczucie powinno nam jak najbardziej dopisować. Tosićku, słyszymy się jutro punktualnie w samo południe. Władysław Biały. Jecha!
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
7: Martyna Wachtarczyk.
6: Mariusz Ryszka.
7: No i zaczynamy najpiękniejsze popołudnie w roku, pełne uśmiechów i radości, gwarantujemy.
6: W Radio Lex najlepsza muzyka, baciary, żyje się raz. Za chwilę Milk and Sugar, potem także Ray Dalton. Zaczynamy.

0: I tak właśnie brzmi muzyka wybrana dla ciebie. Jak ktoś mądry powiedział kiedyś, że bycie dzieckiem to jest najczystsza forma człowieczeństwa. Zatem dzisiaj po południu, słuchajcie, wszyscy mamy znowu maksymalnie 10 lat. Wcinamy watę cukrową i gumę do rzucia, a także budujemy bazę z kocyków i krzesełek.
1: I będziemy zadawali mnóstwo pytań. A czemu? A po co? A daleko jeszcze? I a propos tego ostatniego, jeżeli pytacie, czy daleko do weekendu, no to odpowiadamy nie. No w tym tygodniu weekend przychodzi w środę.
0: A czemu?
1: A bo w czwartek, Boże Ciało, Mariuszku. Aha. Dzień wolny od pracy. A teraz wracaj do bazy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić

0: Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Po reklamie.
7: W Zakopanem tego popołudnia niespokojnie obowiązują ostrzeżenia o burzach z intensywnymi opadami deszczu, także proszę być czujnym. No i na termometrach skromnie, maksymalnie do 11 stopni na plusie.
8: Pochmurno i mokro, także burzowo może być do końca dnia, wieczorem i w nocy mgły i zamglenia, proszę na siebie uważać. Jeśli chodzi o słońce, to powinno pojawić się jutro, o poranku.

0: pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka, dzień rodziców, raz jeszcze jednym i drugim miłości i cierpliwości do siebie.
1: Ale mamy też inne okazje do świętowania. Dziś wypada również Dzień Bułki, Święto Służby Ruchu Lotniczego, Dzień Teleturniejów, Dzień Chodzenia Boso i Międzynarodowy Dzień Dinozaura. A jak wiadomo, wszystkie dzieci kochają dinozaury. Ja mam tu jednego takiego w studiu. Najlepszego, Mariuszku.
0: Ja ci zaraz dam dinozaura, smarkulo. Pierwszy dzień czerwca to również dzień rzutu monetą, więc ja sobie tutaj rzucę zaraz. Orzeł to będzie, wyrzucam cię ze studia. Reszka, wyłączam mikrofon.
1: No i co wypadło?
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: naznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Alex.

0: blasku. Antoine de Saint-Exupéry pisał kiedyś: wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym. No właśnie 1 czerwca to jest dobry moment, żeby o tym przypomnieć każdemu.
1: Zatem przypominamy i od razu mówimy: lody na obiad to jest naprawdę znakomity pomysł.
2: W wiadomościach Radia Alex o 13:00 IMGW wydało ostrzeżenie dla naszego regionu przed burzami z silnym deszczem. W czasie wolnym od służby policjant z Krościenka pomógł zatrzymać złodzieja w Krakowie. W części z kraju i ze świata nowe informacje w sprawie szpiega zatrzymanego w zakładach zbrojeniowych. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
0: 13 już na zegarach. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od niepokojących prognoz pogody. Synoptycy ostrzegają dzisiaj przed burzami i silnym deszczem. Alert 1 stopnia obowiązuje do godziny 15. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Opadom, które miejscami wyniosą od 25 do 40 mm, przejściowo będą towarzyszyły burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Starszy dzielnicowy z posterunku policji w Krościenku nad Dunajcem podczas urlopu pomógł zatrzymać sprawcę kradzieży w Krakowie. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na ulicy Okulickiego. Funkcjonariusz zauważył pościg za mężczyzną uciekającym ze sklepu. Sytuacja była bardzo groźna. Uciekinier, chcąc pozbyć się balastu, z impetem rozbijał na chodniku skradzione szklane butelki. Pracownicy sklepu próbowali ująć szarpiącego się mężczyznę, jednak ten stawiał silny opór. Dzielnicowy błyskawicznie wkroczył do akcji, pomógł obezwładnić agresora i skutecznie przejął kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna prosto z rąk policjanta z Krościenka trafił w ręce krakowskich mundurowych.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Już w najbliższą środę wejdą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Kask dla osób poniżej 16 roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej, rowerze czy innych urządzeniach transportu osobistego będzie obowiązkowy.
8: Powodem zmian jest troska o poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Odpowiednio dobrany kask chroni przed poważnymi konsekwencjami upadku, może znacząco zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy, takich jak urazy czaszki czy wstrząs mózgu. Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka będzie ponosił rodzic lub opiekun prawny.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku może grozić mandat do 100 zł. Na koniec ważna wiadomość dla mieszkanek powiatu tatrzańskiego. W czerwcu znów można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w mammobusach. Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Dziś mobilne gabinety pojawiły się w Poroninie przy remisie OSP i Bukowinie Tatrzańskiej przy Urzędzie Gminy. Jutro mammobus będzie obecny w Kościelisku przy OSP, a w środę w Zakopanem na parkingu przed szpitalem na Kamieńcu. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na radioalex.pl. Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i są realizowane po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie, a także przez internetowe konto pacjenta. Anna Grudek, dzisiaj tyle ode mnie. O 14:00 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Udanego popołudnia. Teraz przed Wami Bogdan Zalewski z wiadomościami z kraju i ze świata.
9: Mężczyzna zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa był zatrudniony w zakładach produkujących elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który usłyszał zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Krzysztof Zasada
10: ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCO. Firma ta specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany został zatrzymany w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa. Trafił do aresztu, a grozi mu dożywocie.
9: Miała być wielka promocja.

0: początku tego roku, gdy wygasł kontrakt Sławosza z Polsą, nie zajmuje się nim w żaden sposób, a przecież to jedyny żyjący Polak, który był w kosmosie.
1: Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały emocje podczas startu. Wszyscy po prostu Polacy się cieszyli, tak? To było wow, Polak leci w kosmos, a potem bam, ponieważ wszystko zostało wycięte.
0: Bo nie zorganizowano żadnych spotkań, choć Polsa miała na to pieniądze, a trasa od dawna była zaplanowana.
2: Potężne eksplozje w fabryce fajerwerków na Malcie uszkodziły pobliskie budynki mieszkalne i samochody. Lokalne media piszą o dwóch rannych mężczyznach, którzy trafili do szpitala. Ich obrażenia nie są poważne. Do serii wybuchów doszło przed 7 rano czasu lokalnego w okolicach tłumnie odwiedzanej przez turystów zatoki Salina Bay. Świadkowie mówią o słupie dymu i ogromnym huku słyszanym niemal na całej wyspie. Wybuchy zarejestrowano także na nagraniach wideo. Wygląda to przerażająco, przypomina eksplozję ogromnej bomby.
3: O tej porze sprawdzamy sytuację w górach. Co w najświeższych raportach pogodowych?
4: Pogoda niebezpieczna, uważajcie na siebie. Na Kasprowym pochmurno, niewykluczone burze, 7-8 stopni na termometrach. Jutro silny deszcz z burzami, takie tutaj jest ostrzeżenie, i 12 stopni na termometrach. Morskie oko plus 7, także zagrożenie burzami dzisiaj. Jutro pochmurno i 11 stopni. Jeśli chodzi o halę gąsienicową, tutaj plus 11 aktualnie, pochmurno z opadami, niewykluczone burze. Jutro także pochmurno. Chmurno i silny deszcz do plus 15.
5: Chciałabym serdecznie pozdrowić i złożyć życzenia wszystkiego najlepszego moim kochanym wnusiom, Jasiowi, Agatce, Idzie i Jerzykowi. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
3: No i my do tych życzeń się przyłączamy i będą kolejne jeszcze w tej godzinie.
4: I muzyczne prezenty mamy w Radio Alex. 2+1, teraz Céline Dion. Za kilka chwil.

0: Tu Radio Aleks po południu. Słuchajcie, muszę się przyznać, są takie chwile, kiedy żałuję, że nie mam
1: miliona dolarów.
0: To też Martyna, no. Ale ja mówię teraz o pięknym ogrodzie.
1: A.
0: Bo gdybym miał, to bym się zgłosił do konkursu na najpiękniejszy ogród właśnie. A taki organizuje gmina Poronin. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lipca.
1: I co ciekawe, działki będą oceniane kilkukrotnie w ciągu sezonu, a wyniki poznamy jesienią. Jak mówią władze, to nie chodzi o ogrody zaprojektowane przez firmę, która przyjedzie i za miliony monet zrobi ogród. On też jest piękny, jest wizytówką, ale chcemy promować czasami te ogrody babci, w których są stare gatunki kwiatów, które są zadbane. Chcemy po prostu je pokazać.
0: Zatem pokazujcie i wygrywajcie, a regulamin konkursu w naszym portalu na radioaleks.com.pl.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Lekka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: Płyty, płytki, płytki.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matt. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Po reklamie.
9: W Nowym Targu czy Zakopanem do końca dnia nic się nie zmieni. Będzie pochmurno, będzie mokro. Sytuacja ma poprawić się jutro. Jutro o poranku przejaśnienie.
10: No i w ciągu dnia ta dobra passa będzie kontynuowana. Ewentualnie tylko niewielkie, przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, ale na termometrach w dalszym ciągu bez rewelacji. Jutro w Zakopanem do stopni 15.

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzach, przypominamy, dzień dziecka mamy, a to się równa.
1: No to się równa, no wiadomo, prezenty, oho, buziaki, mm-hmm, zabawa, mm-hmm, dużo zabawy, lody przed obiadem. Miam. I życzenia. Właśnie. Posłuchajcie, czego najmłodszym życzą nasi słuchacze.
2: Chciałam złożyć wszystkim dzieciom dużo odwagi w życiu i serdecznie pozdrawiam moich kochanych synów Czarka i Nikosia.
3: Z okazji Dnia Dziecka chciałam serdecznie złożyć najlepsze życzenia moim dzieciom, Mai i Bartkowi, żeby żyli w obfitości, w codziennym uśmiechu, radości i żeby spełniali swoje pasje i marzenia. Wszystkiego najlepszego.
4: Już mam co prawda dzieci dorosłe, ale Ani, Kasi i Tomkowi życzę wspaniałego, radosnego życia.
5: Wszystkim najmłodszym z okazji Dnia Waszego Święta wszystkiego, co najlepsze. Dużo, dużo radości, uśmiechu, zabawy we wszystkim. Niech każdy dzień będzie przede wszystkim radością. Wszystkiego dobrego.
0: No i pięknie. A że życzeń nigdy dosyć, można przekazywać kolejne. Jeśli chcecie, jeśli macie ochotę, korzystajcie z formularza kontaktu Daj Znać w naszym portalu.
6: Radio Alex.
7: Reklama.
8: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się, syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
9: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

0: Świat dat u nas po południu, pierwszy dzień czerwca, ważny dzień dla świata kultury. Otóż w 1967 roku ukazał się album Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza grupy The Beatles. No, wielu krytyków uważa go za najważniejszą płytę w historii muzyki rozrywkowej.
1: No, a jakiś czas później nakręcono też film z muzyką Beatlesów. Można słuchać i oglądać do dziś. No to może wspólnie wieczorem?
0: Ale że ty i ja?
1: W sensie razem, ale ja u siebie, a ty u siebie.
0: Z dziećmi.
1: Polecamy wiadomości.
2: Akcja śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego lecącego na pomoc ofiarom wypadku na drodze Trybsz-Czarna Góra mogła skończyć się tragicznie. Posłuchajcie dlaczego. Za chwilę także poszukiwany mieszkaniec Krakowa zatrzymany podczas kontroli kładów w Kościelisku i ceny benzyny spadają poniżej 6 zł za litr. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
7: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
6: I wyjdziemy tak wysoko?
7: Tak, kochanie, pod same chmury.
6: I zobaczymy pod stopami las?
7: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
6: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
7: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem to miejsce dla każdego.
6: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
7: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Po reklamie.
0: Jest 14, poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska, to są szczegóły wiadomości Radia Alex. Starcie śmigłowca z dronem mogło być katastrofalne w skutkach, komentuje pojawienie się bezzałogowego statku powietrznego w czasie działań śmigłowca LPR, który leciał z pomocą ofiar wypadku na drodze Trybsz-Czarna Góra. Rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego i podaje szczegóły zdarzenia.
11: Podczas podchodzenia do lądowania na miejscu tego zdarzenia pilotka zaobserwowała przelatujący pod śmigłowcem dron. Ten śmigłowiec leciał w przeciwną stronę, w związku z tym decyzja o lądowaniu została utrzymana. Załodze udało się bezpiecznie wylądować i udzielić pomocy osobom poszkodowanym, następnie jedną z tych osób zabrać do szpitala. Natomiast już po wylądowaniu i właśnie nasza pilotka i obecne na miejscu służby próbowały ustalić operatora tego drona. Nie było go nigdzie w pobliżu, więc to się nie udało.
2: Na szczęście dron więcej już nie zakłócał pracy ratowników i start maszyny odbył się bez żadnych przeszkód.
11: Apelujemy, by w czasie działań naszych śmigłowców, w czasie akcji ratunkowych, lądowania, startu, jak i udzielania pomocy osobom poszkodowanym, nie operować dronami nad tego typu miejscem. Stwarza to zagrożenie dla załogi, dla śmigłowca, dla osób postronnych. Może być bardzo niebezpieczne.
2: Mówiła Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Tatrzańscy policjanci nie odpuszczają kierowcom quadów. W ramach wzmożonych kontroli prowadzonych w miejscach wskazanych przez mieszkańców sprawdzane są zarówno drogi, jak i tereny narażone na niszczenie przez pojazdy terenowe. W działaniach wykorzystywane są m.in. quady policyjne, samochody terenowe oraz drony. Podczas jednej z kontroli na osiedlu Rysulówka w Kościelisku funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca Krakowa. Po sprawdzeniu danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tego samego dnia policjanci prowadzili działania także w innych rejonach Kościeliska. Na osiedlu Rybkówka dwóch kierowców quadów ukarano mandatami za brak obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Z kolei kontrola pięciu quadów na osiedlu Butorów nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Dobra wiadomość dla strażaków ochotników z gminy Krościenko nad Dunajcem. Jednostka OSP Tylka otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania na prace remontowo-budowlane w strażnicy. Wsparcie pochodzi z pomocy finansowej udzielanej gminom z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania druhów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i uczestniczą w akcjach ratowniczych na terenie gminy. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Bogdan Zalewski.
12: Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku w Płocku na Mazowszu. Ich auto spadło z wiaduktu. W okolicach ulicy Rataja wciąż pracują policjanci i prokurator. Krzysztof Zasada uzyskał więcej informacji.
13: Kierowca Renault z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, jadąc przez wiadukt o wysokości mniej więcej 20 metrów, wypadł z drogi, uderzył w barierki, a następnie spadł ze stakady. Auto odwróciło się w powietrzu i z wielką siłą upadło na dach. Gdy ratownicy dotarli do wraku, obaj mężczyźni byli w nim zakleszczeni, a samochód leżał w cieku wodnym pod wiaduktem.
14: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.
13: Tak mówiła Monika Jakubowska z polskiej policji. Na miejscu policjanci i prokurator zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację.
12: Benzyna w Polsce wreszcie przestaje kosztować 6 zł za litr. O północy powitamy piątkę z przodu, zauważył Krzysztof Berenda.
15: Zgadza się, dzień dobry. Podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje. No ale niestety, każdy medal ma dwie strony, każdy kij ma dwa końce, no skoro paliwa tanieją, to ministrowie finansów i energii mocno będą zastanawiać

0: Po raz pierwszy do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju są w podobnym wieku. Falińska ma 24 lata, a Paris 23. Ta ostatnia zajmuje wprawdzie 92 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek, a urodzona w Dąbrowie Górniczej Polka 114 miejsce, ale obserwatorzy zauważają, że Falińskiej udało się już pokonać na kortach Rolanda Garrosa sławną Greczynkę Marię Sakkari, a więc ma dobrą passę. Jedyny kłopot, Francuzce będzie prawdopodobnie dopingować większość paryskich widzów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: W Nowym Targu czy Zakopanem do końca dnia pochmurno. Niewielkie przejaśnienia tutaj widać na mapach pogodowych. Widać też opady deszczu. One do 23 potrwają. Parasol pod ręką warto mieć.
4: A nocą i nad ranem możliwe mgły i zamglenia, także uważajcie na drogach. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie zmienne, od małego po umiarkowane. No i gdzieniegdzie mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Druga po południu już za nami. Mówiłeś, że zamiast obiadu dzisiaj lody mogą być, tak?
3: Jasne,
4: zgadza
3: że tak.
4: No to zamawiamy dużą, dużą porcję słodkiego.
3: I duża porcja muzyki w Radiu Alex. Już do was leci United Nations na dobry początek. Trybunie Tutki za chwilę.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: To Radio Alex po południu i czy mi się wydaje, czy znowu widziano misia, znaczy się niedźwiedzia w regionie?
1: Nie wydaje ci się. Właśnie, policja poinformowała o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie Skawy. Zwierzę było widziane tam w sobotę między godziną 17 a 18. Jak przekazują służby, niedźwiedź oddalił się już z rejonu zabudowań i obecnie nie stwarza zagrożeń dla mieszkańców.
0: No, niemniej jednak sytuacja jest monitorowana przez policję, odpowiednie służby i koła łowieckie. No i przy okazji wszyscy przypominają, by w przypadku ponownego spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani dokarmiać. Należy zachować bezpieczny dystans, no i oczywiście dzwonić pod numer alarmowy 112.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Płyty, płytki, płyty.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po reklamie.
0: W tym tygodniu głównie chmury i deszcz. Najmniej pochmurnym i najmniej mokrym dniem tego tygodnia będzie, zdaje się, wtorek.
1: Dokładnie tak. Ewentualnie takie naprawdę słabe opady deszczu mogą się pojawić. No a w większych ilościach już w środę. No i w środę w Zakopanem czy w Nowym Targu może też zagrzmieć.
2: Radio Alex.

0: Radio Alex w Dniu Dziecka i w tym roku, słuchajcie, najlepszym prezentem będzie kask. A to dlatego, że we środę wejdą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Kask dla osób poniżej 16 roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej, rowerze czy innych urządzeniach transportu osobistego będzie obowiązkowy.
1: Powodem zmian jest troska o poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Odpowiednio dobrany kask chroni przed poważnymi konsekwencjami upadku, może znacząco zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy, takich jak urazy czaszki czy wstrząs mózgu. Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka będzie ponosił rodzic lub opiekun prawny.
2: Mówiła Beata Deniz-Jastrzębska, za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku może grozić mandat do 100 zł. No ale pewnie troskliwi rodzice nigdy do tego nie dopuszczą, prawda?
3: Radio Alex.
4: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Pierwszy dzień czerwca, kolejne ważne wydarzenia, tym razem rok 1926. Wtedy na świat przyszła Marilyn Monroe, do dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon popkultury na świecie.
1: I to nie pół żartem, pół serio, tylko całkowicie serio. Tak jest. No a u nas też na serio kolejne wiadomości.
2: Rower elektryczny przyczyną pożaru w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. Od dziś zmieniają się miesięczne limity dorabiania do renty i wcześniejszej emerytury. W jednej chwili żywioł zrujnował Balcerzowice na Opolszczyźnie. Szczegóły tych informacji w wiadomościach Radia Alex. Już o 15:00 Anna Kruszewska. Polecam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: O reklamie.
0: Na zegarach godzina 15:00 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Rower elektryczny przyczyną pożaru w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. Jedno ślad zapalił się w garażu jednego z obiektów przy ulicy Zamkowej. Po przybyciu na miejsce kolejne zastępy wsparły działania prowadzone wcześniej przez strażaków z OSP Czorsztyn. Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali pomieszczenia oraz prowadzili ich oddymianie. Do akcji zadysponowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Targu. Sytuację opanowano. Zanim ogień się rozprzestrzenił.
3: Radio Alex jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
2: Do renty lub wcześniejszej emerytury będzie można dorobić od czerwca o około 256 zł więcej, bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia. Od czerwca zmieniają się miesięczne limity dorabiania. Nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.
8: Przypomnę, że do emerytur i rent rzeczywiście można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że są limity przychodów, a ich przekroczenie może spowodować to, że ZUS zmniejszy lub też zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tak zwani wcześniejsi emeryci i renciści. Natomiast emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
2: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska. Uroczystości upamiętniające 40. rocznicę sprowadzenia prochów Kazimierza Przerwy Tettmajera na Pęksowy Brzesek odbędą się jutro w Zakopanem. Obchody rozpoczną się o godzinie 16:30 przy grobie poety na Starym Cmentarzu. O godzinie 18:00 w kinie Soku zaplanowano koncert Błękitne Zadumienie, imprezję słowno-muzyczną poświęconą życiu i twórczości autora legendy teatr. W programie znajdą się autorskie utwory muzyczne oraz recytacje tekstów Tettmajera. Koncert wpisuje się także w program Dni Zakopanego oraz obchody jubileuszu 80. rocznicy istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Targu. A już w najbliższy czwartek Nowy Targ ponownie stanie się stolicą kajakarstwa. Tego dnia rozpocznie się 84. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imienia Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Najstarsze i jedno z największych wydarzeń kajakowych w Europie. Oficjalne rozpoczęcie imprezy na parkingu parkingu przy miejskiej hali lodowej o godzinie 12. Pół godziny później uczestnicy wyruszą na trasę z podkładki pieszo-rowerowej znajdującej się w sąsiedztwie hali lodowej. Tegoroczny spływ obejmie około 70 km malowniczego szlaku prowadzącego nurtem Dunajca z Nowego Targu do Łącka. Organizatorzy zapraszają mieszkańców, turystów do wspólnego kibicowania. A ja zapraszam Was teraz do posłuchania informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
9: W 10 minut można stracić dorobek życia. Podsumowuje dramat swój i swoich sąsiadów sołtys Balcarzowic koło Strzelec Opolskich. Klaudia Giemsa jest jedną z poszkodowanych w sobotniej nawałnicy. Nad tą miejscowością w sobotę przeszła trąba powietrzna. 18 budynków, w tym 11 domów zostało zniszczonych.
10: Mieszkańców poszkodowanych mi żal, siebie mi żal, ale dziękuję, że jest. Są ludzie dobrej woli. Dowożą kawę, dowożą napoje.
11: To była chwila, czy to dłużej trwało?
10: To była chwila. Mnie nie było w domu. Mieszkańcy, którzy tu byli, którzy to przeżyli. Przeleciałem to po swojej skórze. To mówią to około 10 minut. I to jest czas, w którym można stracić cały dobytek swojego życia.
9: Sołtys Balcarzowic, rozmawiała Ewelina Machacka. Wójt gminy Ujazd, Hubert Ibrom, przypomina, że podobny kataklizm nawiedził Balcarzowice w 2008 roku.
12: To jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna dwa razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził.
11: Jakiego wsparcia teraz potrzebujecie?
12: Na razie tego nie liczymy chyba, ale po prostu działamy instynktownie. Prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu.
9: Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty w Balcarzowicach. Władze zapowiadają, że poszkodowani otrzymają wsparcie przed długim weekendem. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pamięci historycznej, ale wiemy, gdzie leży racja stanu Polski, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej odniósł się w ten sposób do ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
13: To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego. Wielokrotnie w naszej historii nasi żołnierze musieli

0: Sol.
1: I możliwe też burze, także proszę na siebie uważać. Jutro już spokojniej. Zachmurzenie małe, momentami umiarkowane, niewykluczone. Przelotne opady deszczu. No i na termometrach w Zakopanem jutro okolice 15 stopni na plusie.
0: Za nami już godzina 15 o tej porze. Słuchajcie, przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknami, człowiek sobie myśli, jak ja mogłem nie lubić tych drzemek w przedszkolu, no wiecie.
1: Ale wiesz co, Mariusz, ja myślę, że niewykorzystane drzemki z przedszkola przychodzą na czas
0: pracy. Na dorosłe życie, tak?
1: Tak, także ja przepraszam na moment.
0: Ja też. Za chwilę wracamy.

0: popołudniowy program trwa. Skoro dzisiaj święto najmłodszych, no to trzeba być gotowym na pytanie, a mamy coś słodkiego? No i właśnie, na taką ewentualność was przygotowujemy. Konkretnie wujek Mariuszek w sobotę w naszej radiowej kuchni reklamował super pyszne babeczki czekoladowe z czymś w środku. No to opowiadaj.
1: No tak, nasze kucharki tym razem zaproponowały nieco ulepszyć przepis na muffiny brownie, a to ulepszenie polega na tym, że tuż po wyjęciu z piekarnika w gorące ciasteczka wkładamy cukierek tofi.
0: Nie masz litości.
1: Smakuje to
0: naprawdę
1: obłędnie.
0: Ale dlaczego nie została ani jedna?
1: Bo to dziecko we mnie wszystko zjadło.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się cyćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
6: Płyty, płytki, płyteczki.
7: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
1: Chmury, deszcz.
0: Dzisiaj resetuje Mariusza, bo to się zacięło.
1: Tylko wtorek,
0: przepraszam.
1: Wtorek momentami będzie z przejaśnieniami i chwilami słoneczny i pogodny.
0: Dokładnie tak to wygląda na pogodowych mapach. Na termometrach dzisiaj okolice 11 stopni zaledwie. Jutro w Zakopanem do stopni 15.
2: Radio Alex.

0: Tu Radio Aleks po południu. Martyna, wiesz, co ma wspólnego zdrowe jedzenie i zdrowe zabawki?
1: Obie rzeczy polecamy, tak?
0: To też, ale ich wspólną cechą jest dobry skład. Im mniej tym lepiej. I w Dniu Dziecka, kiedy to kupuje się najwięcej zabawek, inspekcja handlowa ostrzega. Ponad 16% produktów przekracza normy chemiczne, a co czwarta ma lewe oznaczenia.
1: O nie, niewielu z nas wie, że na przykład plastikowa lalka, żeby była giętka, albo popularny glutek, żeby idealnie się rozciągał, musi mieć w sobie wiele chemii. I tak naprawdę to producenci tam sypią tej chemii ile wlezie. Co zatem zrobić, żeby po kontakcie z takimi produktami nie świecić w ciemności? Otóż przede wszystkim szukać oznaczenia CE. To Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa.
0: Ale słyszałeś, że i to podrabiają?
1: No, o ja.
0: Takie rzeczy. Więcej patentów na to, jak kupić bezpieczną zabawkę i nie zwariować, znajdziecie w naszym portalu na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

0: kartka z kalendarza przede mną i tutaj takie przysłowie widnieje. Nie chciałam tego czytać, no ale przeczytałam. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje.
1: Aha, czyli pół czerwca będzie zimne i mokre, a pół nie.
0: Oby nie, oby
1: więcej
0: nie.
1: Więcej o pogodzie tuż po wiadomościach, a wiadomości za chwilę.
2: Policjant z Podhala podczas urlopu pomógł zatrzymać złodzieja w Krakowie. Znamy szczegóły tegorocznego festiwalu Tatra Fest. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie stadionowych bandytów w barwach ruchu Chorzów. Szczegóły tych informacji i więcej w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: I to już godzina 16, poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Starszy dzielnicowy z posterunku policji w Krościenku nad Dujanajcem podczas urlopu pomógł zatrzymać sprawcę kradzieży w Krakowie. Do zdarzenia doszło na ulicy Okulickiego. Funkcjonariusz zauważył pościg za mężczyzną uciekającym ze sklepu. Sytuacja była bardzo groźna. Uciekinier, chcąc pozbyć się balastu, z impetem rozbijał na chodniku skradzione szklane butelki. Pracownicy sklepu próbowali zatrzymać szarpiącego się mężczyznę, jednak ten stawiał opór. Dzielnicowy błyskawicznie wkroczył do akcji, pomógł obezwładnić agresora i skutecznie przejął kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna prosto z rąk policjanta z Krościenka trafił w ręce krakowskich mundurowych.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W czerwcu znów można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w mamobusach. Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały mamografii w ciągu ostatnich 2 lat. Dziś mobilne gabinety pojawiły się w Poroninie przy remizie OSP i Bukownie Tatrzańskiej przy Urzędzie Gminy. Jutro mamobus zaparkuje w Kościelisku przy OSP, a w środę w Zakopanem na parkingu przed szpitalem na Kamieńcu. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na radioalex.com.pl. Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i realizowane są po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie, a także przez internetowe konto pacjenta.
3: Radio Alex poleca.
2: Tegoroczny festiwal Tatra Fest zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonalni sportowcy, amatorzy, dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami. Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
10: Na szkolony dystans Tatra Fest bieg na 68 kilometrów. Biegnący po Tatrach stanie się areną mistrzostw Polski w biegach górskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie długim. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra, między innymi sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na Krokiew, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, skialpinistka. Ale to nie wszystko, bo do udziału w Tatra Festran zapraszamy też dzieciaki i rodziny. Wraz z Alpiny Pro i Tauronem przygotowaliśmy różne atrakcje skierowane do rodziny i do dzieci.
2: Mówiła Magda Zieja-Żebracka z Tatra Fest. Na Placu Niepodległości rozegrane zostaną zawody o Puchar Europy we wspinaczce na czas. Organizatorzy przygotowali także wspinaczkowe zmagania dla dzieci. Zupełnie nową atrakcją będzie Tatra Fest Bike. Bez barier, zmagania rowerowe skierowane do osób niepełnosprawnych lub tych, którzy mniej pewnie czują się na rowerze. Nowością będzie również Tatra Fest Street. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 czerwca i potrwa do niedzieli 14 czerwca. A u nas już teraz informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
11: Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadł dzisiaj prawomocny wyrok w głównym procesie dotyczącym grupy pseudo-kibiców ruchu Chorzów Psychofans. Częściowo zmieniono kary dla skazanych w pierwszej instancji. Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest prawomocne orzeczenie?
12: Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, został skazany na 11,5 roku więzienia. Sąd zmienił też kary wobec części oskarżonych, niektórych uniewinnił lub przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Kajetan B., odpowiadający między innymi za pobicie ze skutkiem śmierci szalikowca Górnika Zabrze, otrzymał wyższą karę, to 15 lat więzienia. Sąd potwierdził wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą. Proces w sumie dotyczył 46 osób i 110 przestępstw, w tym zabójstwa, pobić, porwań i handlu narkotykami.
11: Siły amerykańskie przechwyciły dwa irańskie pociski balistyczne wymierzone w wojska USA stacjonujące w Kuwejcie. Armia USA poinformowała, że nikt nie został ranny. Wcześniej źródła amerykańskie podały, że przeprowadzono uderzenia w samoobronie na cele wojskowe w południowej części Iranu. Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma swój happy end, zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy bulwarze Tynieckim na Wiśle odbędzie się spektakularne multimedialne widowisko. Rąbka tajemnicy uchyli dyrektor krakowskiego Teatru Groteska Karol Suszczyński.
13: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
11: A w niedzielę, w samo południe, z Plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych, bo jak wiadomo, są smoczki, smoki i smoczyska.

0: Deszcz z burzami, takie tutaj jest ostrzeżenie i 12 stopni na termometrach. Morskie Oko plus 7, także zagrożenie burzami dzisiaj, jutro pochmurno i 11 stopni. Jeśli chodzi o halę gąsienicową, tutaj plus 11 aktualnie, pochmurno z opadami, niewykluczone burze, jutro także pochmurno i silny deszcz do plus 15.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, 16 za nami. Sprawdzamy listę solenizantów.
3: I przekazujemy życzenia, a świętują dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela i Justyn.
0: I prezent muzyczny od Radia Alex już do was leci. Pet Shop Boys teraz, Andrzej i Andrzej Dąbrowski za kilka chwil.

0: Dniu Dziecka, słodkości, prezentów i życzeń nigdy dosyć. Teraz kolejne życzenia przekażą je nasza słuchaczka Agnieszka i Ira.
1: Wszystkim dzieciom życzę przede wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń. Realizujcie swoje cele, dbajcie o swoje pasje i obyście zawsze mieli takich wspomagających rodziców i otaczali się ludźmi, którzy was wierzą, którzy was wspierają. I tego wam wszystkiego życzę.
2: Ja jestem w ogóle z Ukrainy, ale mieszkam w Izraelu i teraz na wakacjach tutaj z moją córką, wiecie, i naprawdę, że ja mieszkam w takich, między dwóch krajów, że najlepiej, co ja mogę życzyć dla dzieci, to żeby nie było wojny. Żeby dzieci Polski i dzieci całego świata nic takiego nie widziały, były wszystkie zdrowe i wszystkiego najlepszego.
3: O, jakie to ważne słowa. No właśnie, wszyscy się pod nimi podpisujemy, żeby jedyne wojny, które znacie, to były te na poduszki. Jeszcze raz wszystkiego najpiękniejszego.
4: Radio Alex.
5: Reklama. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
6: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Boże Ciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Płyty, płytki, płyty.
14: Co tam nucisz, Zosieńko?
13: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
15: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
3: W Nowym Targu czy Zakopanem do końca dnia pochmurno. Niewielkie przejaśnienia tutaj widać na mapach pogodowych. Widać też opady deszczu. One do 23 potrwają. Parasol pod ręką warto mieć.
4: A nocą i nad ranem możliwe mgły i zamglenia, także uważajcie na drogach. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie zmienne, od małego po umiarkowane. No i gdzieniegdzie mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu.

0: Martyna, czas sprawdzić, czy jesteś statystyczną Polką i dokonałaś właściwych wyborów. Czytam właśnie, że najwięcej, czyli ponad 60% rodziców kupuje z okazji Dnia Dziecka dzieciom co?
1: Klocki.
0: Słodycze. Ale na kolejnych miejscach znalazły się zabawki, na przykład właśnie maskotki czy klocki, książki i gry, a co piąty stawia na gadżety, czyli elektronika albo smartfony.
1: Jak się okazuje, nie przesadzamy z zakupami. Zdecydowana większość z nas wydała od 50 do 100 zł. Tylko 15% badanych wydaje od 200 do 500 zł. No a wydatki przekraczające 500 zł, jak to brzmi, deklaruje zaledwie 1% respondentów.
0: Aha, wychodzi na to, że aby załapać się do zdecydowanej większości, muszę jeszcze coś dokupić za złotówkę. Jakieś propozycje?
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Za chwilę godzina 17, na nas powolutku już pora. Przypominamy tylko wiadomość dnia.
1: Dzisiaj dzień dziecka.
0: To też, ale mamy trzydniowy tydzień pracy.
1: A no tak, jutro środek roboczego tygodnia. No i takie naprawdę tygodnie to ja szanuję. Jutro będzie też dzień bez krawata, więc Mariusz, proszę, zrób jak zwykle i nie zakładaj, po prostu.
0: Martyna, nie mogę obiecać. Ostatnio jestem jak Harry Styles. Zacząłem lubić krawaty.
1: Okej. Dobrze, do jutra zatem dziękujemy. Martyna Łachtarczyk,
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: 8 motocyklistów zginęło w ciągu ostatnich 2 miesięcy w Małopolsce. Ofiara śmiertelna to m.in. 40-latek z gminy Nowy Targ. Uwaga, niedźwiedź, zwierzę było widziane w Skawie. Struktury regionalne Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce zostały rozwiązane. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 17. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 1 czerwca i 17 na zegarach w Radiu Alex. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
3: Anna Kruszewska. Na początek alarmujące statystyki z małopolskich dróg. Tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy na drogach regionu zginęło 8 motocyklistów, a 77 zostało rannych. Doszło do 84 wypadków. To niepokojący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy w analogicznym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących jednośladami. 40-letni motocyklista zginął w sobotę około południa na ulicy Osiedle Oleksówki w Nowym Targu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mieszkaniec gminy Nowy Targ, kierujący motocyklem typu cross, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Mężczyzna doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. Jak ustalono, motocykl, którym poruszał się 40-latek, nie był dopuszczony do ruchu drogowego.
4: Dzieje się na drogach.
3: W najbliższą środę wejdą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Kask dla osób poniżej 16 roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej, rowerze czy innych urządzeniach transportu osobistego będzie obowiązkowy.
5: Powodem zmian jest troska o poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Odpowiednio dobrany kask chroni przed poważnymi konsekwencjami upadku, może znacząco zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy, takich jak urazy czaszki czy wstrząs mózgu. Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka będzie ponosił rodzic lub opiekun prawny.
3: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku może grozić mandat do 100 zł.
4: Radio Alex ostrzega.
3: Uwaga, mieszkańcy Skawy. Policja poinformowała o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie miejscowości. Zwierzę było widziane w sobotę pomiędzy godziną 17 a 18. Jak przekazują służby, niedźwiedź oddalił się już z rejonu zabudowań i obecnie nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Sytuacja jest jednak monitorowana przez policję, odpowiednie służby oraz koła łowieckie. Funkcjonariusze przypominają, aby w przypadku ponownego spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani dokarmiać. Należy zachować bezpieczny dystans, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie oraz unikać pozostawiania odpadów mogących przyciągać dzikie zwierzęta. Każdy przypadek zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112. Na koniec Bukowina Tatrzańska, która rozwija sieć kanalizacyjną. Podpisano umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Długiej. Wartość zadania to blisko 160 tysięcy złotych. Zakończenie prac zaplanowano 19 sierpnia. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu mieszkańców oraz ochronę środowiska. To były informacje z naszego regionu. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Polecam jeszcze informacje z kraju i ze świata. Marlena Chudzią i Bogdan Zalewski.
6: Najświeższe, znakomite wieści z Paryża.
7: Maja Chwalińska pokonała w 2 setach francuskę Diane Paris i awansowała do ćwierćfinału French Open.
6: Gratulujemy i nadal będziemy dopingowali. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą.
7: Taki jest wniosek z popołudniowej odprawy z udziałem służb.
6: Akcja gaśnicza potrwa co najmniej do środy. Na miejscu pracuje ponad 850 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich ponad 1000.
7: Co najmniej do jutra odwołane będą lekcje w lokalnej szkole w Międzylesiu. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. Rozwiązane zostały regionalne struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
6: O uchwale Zarządu Krajowego Partii poinformowała posłanka Dorota Niedziela.
7: Michał Krasoń, to efekt odwołania w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
8: Zgadza się. W referendum zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Był on również szefem małopolskich struktur KO. Był, bo po decyzji władz partii tę funkcję właśnie stracił. Donald Tusk zdecydował o rozwiązaniu regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce i powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadaniem będzie odbudowa organizacji w regionie. A utrata stanowiska szefa małopolskiej KO oznacza dla Miszalskiego również utratę miejsca w zarządzie krajowym partii. Teraz przed Dorotą Niedzielą zadanie uporządkowania struktur i przygotowanie partii do wyboru nowych władz w regionie.
7: Wracamy do Paryża, tym razem na niezwykłą wystawę dzieł sławnego francuskiego impresjonisty Augusta Renoira.
6: A zaprasza Katarzyna Podrasa.
3: Dzień dobry. Ta wyjątkowa ekspozycja prezentowana w renomowanym Muzeum d'Orsay bije nad sekwaną rekordy popularności.
1: Ekspozycja zatytułowana Renoir i miłość skupia się na tych dziełach sławnego impresjonisty, których tematem jest właśnie miłość, flirty, bale, zakochane pary w parkach i tak dalej. Prezentowanych jest do 19 lipca ponad 50 obrazów, pochodzących między innymi ze zbiorów we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
3: O czym donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
2: Zaglądam teraz na doniesienia pogodowe dla Podhala i dla Podbeskidzia dzisiaj w nocy, a szczególnie już jutro nad ranem, niewykluczone są gęste mgły. Także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie. Najbliższej nocy w Zakopanem 8 stopni, w Nowym Targu 10, w Bielsku Białej 11, jutro w Bielsku do 21-22 stopni, w Nowym Targu 19, a w Zakopanem 15. Jutro dużo słońca, choć burze są niewykluczone. Patrząc w kalendarz, od razu można zauważyć, że to nie jest zwykły poniedziałek. 1 czerwca, Dzień Dziecka, to też jest w ogóle niezwykły tydzień, bo są tacy szczęściarze, którzy weekend zaczynają już w środę. A my grajmy, jakby weekend był tu i teraz. Na początek programu Po godzinach w Radiu Alex, dzisiaj Taylor Swift, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, mamy prawie 7 minut po 17.

0: I przy takich dźwiękach bardzo przyjemnie się płynie w stronę weekendu Seven Tears Goombay Dance Band. Szczególnie, że jest szansa, że dla niektórych weekend to rozpocznie się już w środę. Dzisiaj na pewno podpowiemy, co fajnego przed nami, takiego w regionie, żeby nigdzie daleko nie jechać. Do tego na pewno trochę show biznesu, bo mamy sezon ślubny. Będą też absurdalne ceny wody na koncertach w naszym kraju. Ktoś jednak znalazł na to rozwiązanie, polecamy się. A za chwilę łyk wody i w Radiu Alex gramy dalej. Będą Pitbull i Chris Brown, a później Jennifer Page. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Płyty, płytki, płyty.
3: Co tam nucisz, Zosieńko?
2: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
3: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Marisa, odkochaj w Radiu Alex. Nie da się odkochać od długich weekendów. Tak się składa, że taki już bardzo blisko. W czwartek wyjątkowe wydarzenie. 84. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imienia Tadeusza Pilarskiego. Na Dunajcu. Najstarsze i jedno z największych wydarzeń kajakowych w Europie. Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbędzie się na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. O godzinie 12 tam zaplanowano właśnie taką uroczystą inaugurację. Pół godziny później uczestnicy wyruszą na trasę z podkładki pieszo-rowerowej znajdującej się w sąsiedztwie hali lodowej. Tegoroczny spływ obejmie około 70 km malowniczego szlaku prowadzącego nurtem Dunajca z Nowego Targu do Łącka. Warto się wybrać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda okiem kibica. Polecamy na czwartek i jeszcze na pewno będziemy o tym w Radiu Alex przypominać.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
2: Po reklamie.

0: Już sam oryginał był bardzo dynamiczny i taneczny, a tu proszę, grupa Beat Freaks postanowiła to jeszcze bardziej zimprezować. Somebody's Watching Me, kiedyś Rockwell, Michael Jackson i Jermaine Jackson, a tutaj właśnie jeszcze wszystko podkręcone w wykonaniu grupy Beat Freaks. U nas za chwilę 18 będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 18 będą tematy ślubne, bo nie tylko w naszym życiu o tej porze roku w tej sprawie dzieje się sporo, w show biznesie też nie próżnują. Bądźcie z nami, bo zajrzymy także na jakie imprezy przygotowano w tym tygodniu u nas w regionie. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody, bo zapomniałem powiedzieć. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
5: W akcji

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open.
4: Polska tenisistka w 1/8 pokonała Francuzkę Liane Paris 6-3, 6-2.
5: Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
4: Mówiła Maja Chwalińska na antenie Eurosportu.
3: Gratulujemy i łączymy się z korespondentem w Paryżu, Markiem Gładyszem.
4: Marku, jak ten niespodziewany sukces mało dotąd znanej Polki jest komentowany?
6: Otóż paryscy komentatorzy prawie, że się tak drażę, pospadali z krzeseł z wrażenia. Są niezwykle zaskoczeni profesjonalizmem urodzonej w Dąbrowie Górniczej tenisistki, która udowodniła, że nie tylko świetnie gra, ale również ma stalowe nerwy. Miała w sumie przeciwko sobie większą część publiczności złożonej głównie z Francuzów, którzy kibicowali oczywiście ich rodacy Liane Paris. Polka też po raz pierwszy walczyła o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, a sprawiała wrażenie doświadczonej zawodniczki, która doskonale radzi sobie ze stresem, zachowuje spokój i potrafi całkowicie zdominować mecz, nadając rytm grze w obu setach. Jej przeciwniczka nie potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. Wiele komentarzy można streścić. Dzisiejszy mecz to narodziny nowej gwiazdy, która nazywa się Maja Chwalińska. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Jeszcze raz wielkie gratulacje. Polska Agencja Kosmiczna odpowiada na zarzuty, że słabo wypromowała misję Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
4: Astronauta w czerwcu zeszłego roku poleciał w kosmos.
3: Branża kosmiczna krytykuje Polsę, że przed startem zwolniono kluczowe osoby z agencji odpowiedzialnej za promocję lotu, a sam Sławosz, mimo wcześniejszych planów, nie spotykał się z publicznością.
4: Michał Radkowski.
7: Tak jest, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jak Polska Agencja Kosmiczna tłumaczy się z tych zaniedbań?
7: No, krótko mówiąc, co złego, to nie my. W mailu przesłanym do naszej redakcji zespołu komunikacji Polsy, bo agencja wciąż nie ma rzeczniczki, ten zespół przypomina, że są jedynie agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a więc wszelkie decyzje miały zapadać na wyższym szczeblu. W Polsce mówią, że objazd Sławosza po kraju się odbył, ale jego formułę ustaliły wspólnie trzy ministerstwa oraz partnerzy projektu, a nie sama agencja. Przytaczają też liczby. Nasz astronauta odwiedził 17 miast, a pracownicy polscy odpowiadali za logistykę, program i obsługę medialną. Po misji zrealizowano też projekty edukacyjne. Tu padają nazwy Pomachaj astronaucie, Klucz do kosmosu, Kosmiczny wrzesień i Dogoń astronautę.
2: Osiem, 9 stopni, tyle na termometrach tej najbliższej nocy na Podhalu. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, to trochę cieplej, do 11 stopni. Mgły i zamglenia tej najbliższej nocy są niewykluczone. Jutro 21 stopni w Bielsku, w Nowym Targu 19, w Zakopanem 15, dużo słońca, choć też delikatnie może pokropić. A w środę spodziewajmy się burz. Pierwszy czerwca, wiadomo, Dzień Dziecka, ale też Światowy Dzień Rodziców. Obchodzony po raz 14, a ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ciekawe, ktoś tu chyba komuś zazdrościł. Bon Jovi, It's My Life, na początek tej godziny naszego poniedziałkowego spotkania z muzyką wybraną dla Ciebie w Radiu Alex, a później będzie Shakira. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to 3 minuty po 18.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino nareszcie na antenie radia Alex. No to nie jest chyba jeszcze piosenka weselna. Kto wie, jeszcze w tym sezonie na weselu nie byłem. Czy u Dominika Dudka się ta piosenka pojawiła, tego nie wiem, ale wiemy, że wziął ślub w ten weekend. Zwycięzca 13 edycji The Voice of Poland poślubił panią Aleksandrę. Pani jest lekarką, ale pracuje też w modelingu i śpiewa, co już nieraz było widać i słychać w mediach społecznościowych Dominika Dudka, no to szczęścia życzymy. I czekamy na pierwszy duet. A za chwilę nie gramy duetu, za chwilę zagramy solistkę. Może i lepiej. Nazywa się Britney Spears, będzie singiel Lucky w Radio Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.

0: Kapela Galiców w Radiu Alex. Od zeszłego tygodnia trwają już tegoroczne Dni Zakopanego. W sobotę wystąpi Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna. Odbędzie się również wernisaż prac Stanisława Cukra, artysty o europejskim formacie.
1: Orkiestra Klimatyczna, nasza tatrzańska, da koncert pod tytułem Hej tam spod Tater. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo to jest zawsze bardzo piękne wydarzenie. No jak sama nazwa wskazuje, będzie to koncert bardzo zakopiański. O 15:00 msza święta w rocznicę wizyty Jana Pawła II na Podhalu w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka, a zaraz po niej o godzinie 17:00 kolejny znakomity zakopiańczyk Stanisław Cukier i jego wystawa w Centrum Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór. Wernisaż o godzinie 17:00.
0: Na wydarzenia zapraszała Joanna Staszak, naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. Polecamy i my.
2: Muzyka wybrana dla siebie. Radio Alex.

0: Maria, to jest Ricky Martin na antenie radia Alex. To jest ślubna, showbiznesowa godzina na naszej antenie. O Dominiku Dudku już mówiłem, a teraz Dua Lipa, która ślub brała w ten weekend w Londynie z aktorem Callumem Turnerem. Impreza weselna zaplanowana jest dopiero na najbliższy weekend w okolicach Palermo. Także jeśli wybieracie się na długi weekend w te rejony Sycylii, to wypatrujcie gwiazd. Może być ciekawie i może okazać się, że jedyne co zapamiętacie z podróży do Włoch, to będą selfiki z celebrytami, a nie pyszna pizza, tiramisu, czy to fajne mini zoo w miejskim parku w Palermo. Luca Rossi, Ti Amo za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Alice DJ w poniedziałkowym Po godzinach. Za chwilę 19 to będzie pora wiadomości i prognozy pogody, a po 19 już nie tematy ślubne, dopiero początek sezonu, także jeszcze w tej sprawie na pewno się nasłuchamy. Za to teraz w naszym kraju słucha się o cenach wody na koncertach. I ten temat po godzinie 19 u nas w regionie weekendowo, imprezowo też będziemy, także polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
2: O reklamie.
0: Na naszym radiowym zegarze jest już 19. Słuchamy więc wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła nasza tenisistka Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na korcie w Paryżu.
5: Polka po zwycięstwie w meczu z francuską Dion Paris po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.
4: Maja tak scharakteryzowała swoją grę.
6: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
5: Bardzo to była myśląca gra. Przeciwniczką Polki w ćwierćfinale French Open będzie Rosjanka Anna Kalińska.
4: Wzmożone kontrole na polskich drogach zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji.
5: Ostatni weekend był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku.
4: W wypadkach w całym kraju od piątku zginęło 15 osób, a ponad 270 zostało rannych.
5: W Warszawie przy trasie Łazienkowskiej jest reporter Michał Dobrowicz.
4: Michale, w najbliższych dniach wielu z nas ruszy w podróż na długi weekend. Czego powinniśmy się spodziewać?
7: Policjanci będą zwracać uwagę nie tylko na prędkość, lecz także na inne gwałtowne zachowania na drodze. Tak to zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
8: Mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o wyprzedzaniu. Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
7: W czasie długiego weekendu obowiązywać ma nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych. Od środy będzie więcej wykroczeń, po których nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na kursie. Chodzi m.in. o niebezpieczne zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i o używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
4: W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
5: Specjalna strefa ze stadionem powstała na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.
4: Polki zagrają najpierw z Madagaskarem, a później z Czechami.
9: Myślę, że na pewno duże emocje. Pierwszy raz tak wielka impreza odbywa się w Polsce. Możemy zagrać przed swoją publicznością. Na pewno zasiądą nasze rodziny, znajomi, więc to zupełnie inny poziom ekscytacji. Zawsze to powtarzałyśmy, że te ściany pomagają. Jakby nigdy nie mogłyśmy tego odczuć na własnej skórze, więc mam nadzieję, że ten doping nas tutaj poniesie.
5: Mówiła Anna Pawłowska.
0: Wtorek pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się dobrze, choć niewykluczone są niewielkie opady deszczu. Za to w środę może popadać intensywniej i może być burzowo. Ale skupmy się na wtorku. Jutro w Zakopanem 15 stopni, w Nowym Targu 19, w Bielsku Białej najcieplej 21 stopni. W środę 2-3 stopnie więcej. 1 czerwca, dzień bułki. W ogóle to dużo dzisiaj okazji do świętowania, aż by się chciało, żeby długi weekend trwał już od poprzedniego piątku. A może są tacy szczęściarze, którzy wdrożyli taki plan idealny? Czyli zaczęli urlop 29 maja w piątek, a skończą 7 czerwca w niedzielę. Mistrzowie roboczej logistyki, pozdrawiamy. A my w Radiu Alex gramy dalej. Teraz Melanie Fiona będzie śpiewać o poniedziałkowym poranku, także w ogóle już teraz nas to nie rusza. Monday Morning, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie, 3 po 19.

0: You Got It, Roy Orbison w poniedziałkowym po godzinach. Ceny wody na koncertach w naszym kraju to jakaś totalna abstrakcja. Ostatnio mówi się o warszawskim koncercie Taco Hemingwaya. Na monitorach zachęcano do picia wody, a na stoiskach na Stadionie Narodowym półlitrowa butelka kosztowała 14 zł. Oczywiście ze swoją wodą nie wejdziecie. Na krakowskim koncercie, przed wejściem do hali przynajmniej, ustawiono beczkowóz, gdzie za darmo można było się napić wody. W samej hali pewnie ceny były podobne. Za chwilę ktoś wpadnie na pomysł, żeby bilety na koncerty sprzedawać w ofercie all inclusive. I to nie z krewetkami, sushi czy czymś takim w pakiecie, tylko z butelką wody. 14 zł za 3 łyki wody. Ciekawe, czy doliczali 50 groszy kaucji za butelkę. Mike Oldfield i Maggie Reilly za chwilę w Radiu Alex. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Alex.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niskie ceny z

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Po reklamie.
7: Radio Alex.

0: kapela Jaśka Karpiela-Bułecki w Radiu Alex. W piątek i w sobotę rusza projekt Free City Tour w Zakopanem. Co to takiego? Spacery, które poprowadzą przewodnicy z oddziału tatrzańskiego PTTK oraz eksperci Muzeum Tatrzańskiego. Projekt będzie realizowany aż do końca września we współpracy z miastem Zakopane i Zakopiańskim Centrum Kultury, zbiórka przy Dworcu Tatrzańskim przy Krupówkach, a w planach opowieści o historii Zakopanego, regionalnej architekturze, sztuce i wybitnych postaciach związanych z Podhalem. Polecamy, szczegóły są już na radioalex.com.pl.
1: Radio.

0: Baciary po godzinach w Radiu Alex. Czym ostatnio w muzycznym świecie zajmowali się naukowcy? Badali przyczyny śmierci Beethovena. Prace będą trwały nadal, no bo nie ma jeszcze odpowiedzi jednoznacznej. Na pewno na stan jego zdrowia miały wpływ kwestie genetyczne i skłonność do popijania tego i owego. Jak będą jakieś nowe dane, to dam znać, bo to ciekawe, że po prawie 200 latach od śmierci sławnego kompozytora nadal można badać wszystko to, co związane z jego życiem. A nasze życie ubarwi za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej dla Ciebie w Radiu Alex. Będą DJ House Cat i Ramis. Będzie Girls in Love.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Animal to jest Alvaro Soler w programie Po godzinach. Za chwilę będzie 20, czyli czas wiadomości i prognozy pogody. Po 20 muzyk z problemami zdrowotnymi, które miały wpływ na jego koncerty. Będzie też, jak to w poniedziałek, jakiś nowy koncertowy rekord zespołu Metallica. No, chyba trzeba będzie taki kącik wprowadzić. Polecamy się i po 20.
1: Radio Alex.
0: Poniedziałek, 1 czerwca i 20 na zegarach. Posłuchajmy więc wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
2: Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego honorującymi UPA. W przyszłym tygodniu kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o odebraniu prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia. Musimy zwiększyć moce produkcyjne, bo mamy więcej zamówień niż jesteśmy w stanie wyprodukować, mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw w programu SAFE. Z końcem maja zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach tego unijnego mechanizmu. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Zainteresowana jest Kanada, ale nie tylko.
3: Norwegia to jest system SAM, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
4: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt, tak?
3: Tak. Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
2: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
5: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Natomiast dopiero na jutro zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
0: Dynamiczna pogoda czeka nas w najbliższych dniach i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Akurat wyłączając wtorek, no bo jutro, jeśli coś popada, to bardzo symbolicznie jutro bez burz, przede wszystkim słońce ma nam towarzyszyć. W Zakopanem jutro 15 stopni, w Nowym Targu 19, w Bielsku Białej 21. Dynamicznie to ma być na pewno w środę, bo wtedy i słońce, i chmury, i burze, i deszcz, i też zrobi się trochę cieplej, bo w środę 18 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu 21, a w Bielsku 23 stopnie. Pierwszy czerwca, Dzień Dziecka, jeszcze młoda godzina, kto zapomniał, to ma jeszcze trochę czasu na nadrobienie zaległości, udanego świętowania. Arają i Niko, Party Shaker na antenie Radia Alex. Na początek tej godziny Hugo Grzegubczyk. Cześć ponownie, to 3 po 20.

0: Yes, sir, I can boogie na antenie Radia Alex, a teraz Sir Rod Stewart, który koncertuje, co prawda daleko od nas, ale jednak mając 81 lat śpiewa i wszyscy z tego powodu są bardzo zadowoleni, chociaż w weekend właśnie nie śpiewał w Las Vegas. Jeden z koncertów trzeba było odwołać na 2 godziny przed startem. No wszyscy zastanawiali się, co się dzieje z panem Rodem. Wiadomo, ile ma lat, mówiłem 81, więc pojawiła się masa plotek, ale na szczęście szybko je uciszono. Po prostu ma problemy z zatokami, no i musi kilka dni odpocząć. Kolejny planowany koncert ma się odbyć bez problemu i to ma nastąpić jutro też w Las Vegas. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. A u nas za chwilę Inner Circle. Rod Stewart za kilka minut też na pewno nam zaśpiewa.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera na antenie radia Alex w programie Po godzinach. Co tam ciekawego u zespołu Metallica po kolejnym koncercie? W Berlinie zaśpiewali swoją wersję utworu Zone zespołu Rammstein. Przy okazji pobili rekord frekwencji na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. 94 tysiące osób oglądały ich muzyczne wyczyny. Jak tak dalej pójdzie, to trafią do księgi rekordów Guinnessa z największą liczbą rekordowych frekwencji. Jeśli by była taka kategoria, to kto wie? Za chwilę w Radiu Alex Zodyma.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Madonna w Radiu Alex. Za chwilę 21. Będą wiadomości i prognoza pogody, a po 21. magazyn dziennikarzy Radia Alex, czyli podsumowanie weekendu i trwającego jeszcze poniedziałku w naszym regionie. Polecam i zapraszam, a wcześniej wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 21, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
6: Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21. pakietu sankcji. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginon. Kasiu, jakie są konkretnie te postulaty?
7: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
6: Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow uważa za możliwe zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją do zimy. Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że widzi okno możliwości, by kontynuować rozmowy o zawarciu pokoju. Negocjacje prowadzone dotąd przez Stany Zjednoczone utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił się na konflikcie z Iranem. Budanow ujawnił, że spodziewa się wizyty delegacji USA w Moskwie i w Kijowie w najbliższej przyszłości, nie podając jednak szczegółów. 5 nowych kierunków oraz więcej miejsc dla nowych studentów to propozycja Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która dziś rozpoczęła rekrutację na studia pierwszego stopnia.
8: W tym roku, w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów, przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją.
6: Zapowiadała Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
0: Sporo pochmurnego nieba tej nocy nad Podhalem, ale też nad Podbeskidziem i do tego zamglenia. Nocą na termometrach w Zakopanem 8 stopni, w Nowym Targu 10, w Bielsku Białej 11. Jutro dużo słońca, chociaż na Podhalu może słabo pokropić. W Bielsku na termometrach 21 stopni, w Nowym Targu 19, a w Zakopanem 15. W środę więcej chmur i może być burzowo. 1 czerwca to jest poniedziałek, to są 3 minuty po 21 w Radiu Alex. Czas podsumować weekend i poniedziałek. Polecam magazyn dziennikarzy Radia Alex i muzykę też polecam. Demis Roussos na początek, jego Magdalena. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

0: Minęła 21. Zaczynamy wieczór reporterów Radia Alex. Na początek pożar w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. W minioną sobotę tuż przed godziną 20 strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluszkowcach zostali wezwani do pożaru roweru elektrycznego w garażu jednego z obiektów wypoczynkowych przy ulicy Zamkowej w Czorsztynie. Po przybyciu na miejsce kolejne zastępy wsparły działania prowadzone wcześniej przez strażaków z OSP Czorsztyn. Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali pomieszczenia oraz prowadzili ich oddymianie. Do akcji zadysponowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Targu. Sytuację szybko opanowano, zanim ogień się rozprzestrzenił.
1: Radio Alex.

0: Już jutro, 2 czerwca w Zakopanem odbędą się uroczystości upamiętniające 40. rocznicę sprowadzenia prochów Kazimierza Przerwy Tetmajera na Pęksowy Brzyzek. Obchody rozpoczną się o godzinie 16.30 przy grobie poety na Starym Cmentarzu. O godzinie 18.00 w kinie Sokół zaplanowano koncert Błękitne Zadumanie, imprezję słowno-muzyczną poświęconą życiu i twórczości autora legendy Tatr. W programie znajdą się autorskie utwory muzyczne oraz recytacje tekstów Tetmajera. Koncert wpisuje się także w program Dni Zakopanego oraz obchody jubileuszu 80. rocznicy istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Targu. Wydarzenie organizują powiat tatrzański i miasto Zakopane.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

0: Już w najbliższy czwartek Nowy Targ ponownie stanie się stolicą kajakarstwa. Tego dnia rozpocznie się 84. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imienia Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Najstarsze i jedno z największych wydarzeń kajakowych w Europie. Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbędzie się na parkingu przy miejskiej hali lodowej, gdzie o godzinie 12 zaplanowano uroczystą inaugurację. Pół godziny później uczestnicy wyruszą na trasę z podkładki pieszo-rowerowej znajdującej się w sąsiedztwie hali lodowej. Tegoroczny spływ obejmie około 70 km malowniczego szlaku prowadzącego nurtem Dunajca z Nowego Targu do Łącka, Jazowska. Organizatorzy zapraszają mieszkańców, turystów do wspólnego kibicowania.
1: Radio Alex.

0: Tragiczny wypadek w Nowym Targu. W sobotę około południa na ulicy Osiedle Oleksówki zginął 40-letni motocyklista. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mieszkaniec gminy Nowy Targ kierujący motocyklem typu cross z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Mężczyzna doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. Jak ustalono, motocykl, którym poruszał się 40-latek, nie był dopuszczony do ruchu drogowego.
1: Radio Alex.

0: środę przy Oczku Wodnym na Krupówkach zostanie otwarta wystawa plenerowa pod tytułem Ukaz Prowiczów na Harendzie. Odbiorcy podążający głównym zakopiańskim deptakiem będą mogli zapoznać się z wątkami biografii poety, a nade wszystko będą mogli zanurzyć się w fotograficzną opowieść o hradczańskim świecie. Wybrane fragmenty poezji i tekstów Kasprowicza powiązane z obrazem stworzą przestrzeń do refleksji w samym centrum miejskiego zgiełku.
1: Na tej wystawie znajdują się twoje zdjęcia, ale nie są one oczywiste. To nie jest archiwalny zapis tego miejsca.
2: Jest to świadome zamierzenie, aby zachęcić też przechodzących Krupówkami turystów do odwiedzenia tego miejsca. No, co ciekawego byłoby w tym, gdybym ja pokazała tą całą harendę w sposób oczywisty, dokumentalny. Nie byłoby tej zachęty, podejrzewam.
0: Z Beatą Jaśniak, artystką, fotografką i autorką wystawy, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Anna Kruszewska. To pora podsumować tematy, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Zapraszam. Starcie śmigłowca z dronem mogło być katastrofalne w skutkach, komentuje pojawienie się bezzałogowego statku powietrznego w czasie działań śmigłowca LPR, który leciał z pomocą ofiar wypadku na drodze Trybsz-Czarna Góra, rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego i podaje szczegóły zdarzenia.
1: Podczas podchodzenia do lądowania na miejscu tego zdarzenia pilotka zaobserwowała przelatujący pod śmigłowcem dron. Ten śmigłowiec leciał w przeciwną stronę, w związku z tym decyzja o lądowaniu została utrzymana. W załodze udało się bezpiecznie wylądować i udzielić pomocy osobom poszkodowanym, następnie jedną z tych osób zabrać do szpitala. Natomiast już po wylądowaniu i właśnie nasza pilotka i obecne na miejscu służby próbowały ustalić operatora tego drona. Nie było go nigdzie w pobliżu, więc to się nie udało.
0: Na szczęście dron więcej już nie zakłócał pracy ratowników i start maszyny odbył się bez żadnych przeszkód.
1: Apelujemy, by w czasie działań naszych śmigłowców, w czasie akcji ratunkowych, lądowania, startu, jak i udzielania pomocy osobom poszkodowanym, nie operować dronami nad tego typu miejscem. Stwarza to zagrożenie dla załogi, dla śmigłowca, dla osób postronnych. Może być bardzo niebezpieczny.
0: Mówiła Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Tatrzańscy policjanci nie odpuszczają kierowcom quadów. W ramach wzmożonych kontroli prowadzonych w miejscach wskazanych przez mieszkańców sprawdzane są zarówno drogi, jak i tereny narażone na niszczenie przez pojazdy terenowe. W działaniach wykorzystywane są m.in. quady policyjne, samochody terenowe oraz drony. Podczas jednej z kontroli na osiedlu Rysulówka w Kościelisku funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca Krakowa. Po sprawdzeniu danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tego samego dnia policjanci prowadzili działania także w innych rejonach Kościeliska. Na osiedlu Rybkówka dwóch kierowców quadów ukarano mandatami za brak obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Z kolei kontrola 5 quadów na osiedlu Butorów nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Dobra wiadomość dla strażaków ochotników z gminy Krościenko nad Dunajcem. Jednostka OSP Tylka otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania na prace remontowo-budowlane w strażnicy. Wsparcie pochodzi z pomocy finansowej udzielanej gminom z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania druhów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i uczestniczą w akcjach ratowniczych na terenie gminy. Starsze dzielnicowe z posterunku policji w Krościenku nad Dunajcem podczas urlopu pomogło zatrzymać sprawcę kradzieży w Krakowie. Do zdarzenia doszło na ulicy Okulickiego. Funkcjonariusz zauważył pościg za mężczyzną uciekającym ze sklepu. Sytuacja była bardzo groźna. Uciekinier, chcąc pozbyć się balastu, z impetem rozbijał na chodniku skradzione szklane butelki. Pracownicy sklepu próbowali zatrzymać szarpiącego się mężczyznę, jednak ten stawiał opór. Dzielnicowy błyskawicznie wkroczył do akcji, pomógł obezwładnić agresora i skutecznie przejął kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna prosto z rąk policjanta z Krościenka trafił w ręce krakowskich mundurowych.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: W czerwcu znów można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w mamobusach. Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały mamografii w ciągu ostatnich 2 lat. Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i realizowane są po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie, a także przez internetowe konto pacjenta.
2: Radio Alex poleca.
0: Tegoroczny festiwal Tatra Fest zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonalni sportowcy, amatorzy, dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami. Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
3: Na szkolony dystans Tatra Fest bieg na 68 km, biegnący po Tatrach stanie się areną mistrzostw Polski w biegach górskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie dłuższym. długim. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra, m.in. sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na krokie, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, skialpinistka. Ale to nie wszystko, bo do udziału w Tatra Festran zapraszamy też dzieciaki i rodziny. Wraz z Alpine Pro i Tauronem przygotowaliśmy różne atrakcje skierowane do rodziny i do dzieci.
0: Mówiła Magda Zieja-Żebracka z Tatra Fest. Na Placu Niepodległości rozegrane zostaną zawody o Puchar Europy we wspinaczce na czas. Organizatorzy przygotowali także wspinaczkowe zmagania dla dzieci. Zupełnie nową atrakcją będzie Tatra Fest Bike. Bez barier, zmagania rowerowe skierowane do osób niepełnosprawnych lub tych, którzy mniej pewnie czują się na rowerze. Nowością będzie również Tatra Fest Street. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 czerwca i potrwa do niedzieli 14 czerwca. Alarmujące statystyki z małopolskich dróg. Tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy na drogach regionu zginęło 8 motocyklistów, a 77 zostało rannych. Doszło do 84 wypadków. To niepokojący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy w analogicznym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących jednośladami. 40-letni motocyklista zginął w sobotę około południa na ulicy Osiedle Oleksówki w Nowym Targu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mieszkaniec gminy Nowy Targ, kierujący motocyklem typu cross, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Mężczyzna doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. Jak ustalono, motocykl, którym poruszał się 40-latek, nie był dopuszczony do ruchu drogowego.
2: Radio Alex ostrzega.
0: Uwaga, mieszkańcy Skawy. Policja poinformowała o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie miejscowości. Zwierzę było widziane w sobotę pomiędzy godziną 17 a 18. Jak przekazują służby, niedźwiedź oddalił się już z rejonu zabudowań i obecnie nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Sytuacja jest jednak monitorowana przez policję, odpowiednie służby oraz koła łowieckie. Funkcjonariusze przypominają, aby w przypadku ponownego spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani dokarmiać. Należy zachować bezpieczny dystans, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie oraz unikać pozostawiania odpadów mogących przyciągać dzikie zwierzęta. Każdy przypadek zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112. Na koniec Bukowina Tatrzańska, która rozwija sieć kanalizacyjną. Podpisano umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Długiej. Wartość zadania to blisko 160 tysięcy złotych. Zakończenie prac zaplanowano 19 sierpnia. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu mieszkańców oraz ochronę środowiska. Rower elektryczny. Przyczyną pożaru w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. Jednoślad zapalił się w garażu jednego z obiektów przy ulicy Zamkowej. Po przybyciu na miejsce kolejne zastępy wsparły działania prowadzone wcześniej przez strażaków z OSP Czorsztyn. Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali pomieszczenia oraz prowadzili ich oddymianie. Do akcji zadysponowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Targu. Sytuację opanowano, zanim ogień się rozprzestrzenił.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Do renty lub wcześniejszej emerytury będzie można dorobić od czerwca o około 256 zł więcej, bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia. Od czerwca zmieniają się miesięczne limity dorabiania. Nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.
4: Przypomnę, że do emerytur i rent oczywiście można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że są limity przychodów, a ich przekroczenie może spowodować to, że ZUS zmniejszy lub też zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tak zwani wcześniejsi emeryci i renciści. Natomiast emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.
2: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Na zegarze jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
4: Ogromny pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Z ogniem walczy 20 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne jednostki z sąsiednich powiatów są w drodze. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Michał Krasoń. Witaj.
5: Dobry wieczór.
4: Jaka jest sytuacja na miejscu?
5: Słup czarnego dymu unosi się teraz nad halą przy ulicy Rębielińskiego. Jak usłyszałem, strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia ani zlokalizować jego źródła. Płonąca hala znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań, mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży.
6: W pobliżu znajduje się stacja PN-u. Obok również znajduje się następna hala magazynowa z różnymi materiałami palnymi. Na razie na tą chwilę mamy bardzo pożar rozwinięty i widać już elementy, gdzie hala może się za chwilę zgłosić.
5: Wszystkie osoby przebywające w płonącej hali zostały ewakuowane. Strażacy wyprowadzili również pracowników i gości restauracji mieszczącej się w sąsiednim budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
4: Chaos wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z Waszyngtonu i Teheranu płyną zupełnie sprzeczne ze sobą komunikaty. O rozbieżnościach w sprawie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie z Waszyngtonu korespondent Paweł Żukowski.
7: Irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy. Takie wiadomości płyną z Teheranu. Tymczasem Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie i że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Po czym tu znów, wbrew informacjom, które płyną z Teheranu, amerykański przywódca ogłosił, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą w tej sprawie, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Przypomnę, w piątek Trump, jak sam zapowiadał, miał tego dnia podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Do swojej deklaracji do dziś nie wrócił, żadnej decyzji nie ogłosił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji. Obiekt będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów, poinformował Urząd Miasta. Obecni na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia chemicznego.
3: Wtorek w pogodzie na Podhalu upłynie nam pod znakiem zmiennej aury, to znaczy słońce będzie się pojawiać, ale też ma się chmurzyć, może delikatnie pokropić. W Zakopanem jutro 15 stopni, w Nowym Targu 19. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, to jutro akurat na Podbeskidziu bez opadów i cieplej 21 stopni. Za to w środę sprawiedliwie, bo i na Podhalu, i na Podbeskidziu spodziewajmy się lokalnych burz. Co do termometrów, no to będzie minimalnie cieplej. Kończymy poniedziałkowy magazyn Dziennikarze Radia Alex. Więcej tematów z naszego regionu znajdziecie przez całą dobę w portalu radioalex.pl. Warto tam zaglądać. Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Ale.